Hej, jeżeli tu pracujesz, to niech to będzie dla ciebie przyjemność. Jeżeli spędzasz tutaj czas, jeżeli masz pracę, to niech ona będzie przyjemna. Przyjemność, przyjemność na ten świat, na tym, że ciebie to też raduje. Artaj z tego miejsca, pełni o was mówili, pełni do wiary, że można stworzyć taki świat. Godsmack, Forum Maku, czuje się o tym miejscu. Pisze, że wyrzucił wszystko, co było w internecie. To nie jego świat, a za widziałem, a był tutaj, w Poland Rock Festiwalu, najpiękniejszym festiwalu świata. Nie szpanujemy, nie mówimy najlepszy, mówimy najpiękniejszy. Tworzymy go wszyscy razem, wszyscy razem. Ręce do góry, moi drodzy. Pokojowy patron, pokojowy patron. Ci wszyscy ludzie tutaj, którzy są z nami, którzy tworzą ten festiwal, ludzie, którzy tworzą też tą scenę, technika. Wszyscy, którzy pracują, kiedy chcemy się dobrze bawić, są razem z nami. Wielkie dla nich dzięki. Ogromne, ogromne. Podziękujcie swoim bliskim. Tym, którzy pozwolili wam tu przyjechać. Rodzicom, podziękujcie dzieciakom, że się was słuchały, że się nie gubiły, że były świetnie się tutaj czuły, bo my się czujemy dobrze. Jeżeli się czujemy dobrze, jesteśmy w stanie stworzyć coś dobrego,

akademia, która spędza czas na to, aby z nim się uczyć, grać, aby w dniu tutaj stanąć na tej scenie i zaśpiewać coś, co daje tyle otuchy, że warto jutro wstać, otworzyć oko i powiedzieć sobie: tak, mam cudowną siłę, aby ten dzień przeżyć jak najlepiej, jak najcudowniej. Sławosz Uznański, astronauta, powiedział dzisiaj przepiękną rzecz. Kiedy zobaczyłem Ziemię z tego okienka, to nagle wszystkie moje problemy wyleciały istotnie w kosmos. Kiedy spojrzałem z 400 kilometrów na Ziemię, spojrzałem zupełnie innymi oczami. Kiedy spojrzałem nie na państwa, nie na rzeki, które znam, nie na kontynenta, spojrzałem na kulę ziemską, najpiękniejszy obraz kolorów na świecie, w kosmosie, gdzie wiesz, że tam jest życie, że tam się dzieją rzeczy niezwykłe. Zupełnie patrzysz inaczej na siebie i na ten świat, o który trzeba dbać, którego nie można niszczyć. Trzeba dbać o najmłodszych, trzeba dbać o naszych braci małych. Trzeba się przeciwstawiać wszystkim tym, co budzi nienawiść. Trzeba po prostu kierować się w dobre rzeczy. Bardzo wam dziękuję za ten festiwal. Bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście, że nie sprawialiście nam żadnych kłopotów, żadnych. Dziękuję dziennikarzom, że fajnie tutaj czuli, że robili robotę, jakiej oczekujemy. Pokazujcie to, mówcie o tym, nie dopinajcie do tego niczego. Tu nie ma drugiego dna, tu jesteśmy my, tu jesteśmy my tutaj wszyscy. Pokojowy patrol, usiądźcie, pokojowy patrol, usiądźcie, żeby pokazać ich tutaj śpiewający i ich akademia. Akademia Piotrka, artyści, muzycy, sztaby zagraniczne, które do nas przyjechały. Pomachajcie flagami. To jest właśnie takie miejsce. Będziecie za rok, gdziekolwiek będzie najpiękniejszy festiwal świata. Czekamy na was. Czekamy na was. Czekamy na was.

szerokości. Wjeżdżajcie spokojnie. Słuchajcie naszego radia 95,8 FM. Nadajemy w obrębie 10 km od Szoczyna. Jeszcze wiadomości, jak stąd wyjechać, ale wyjeżdżajcie spokojnie. Jak jesteście zmęczeni, wyjedźcie rano. Zbadajcie promile. Opowiadajcie, słuchajcie siebie nawzajem, co tu się wydarzyło. Nie jedźcie zmęczeni. I wypoczywajcie. Dla niektórych są wakacje. I myślcie o nas. I bądźmy ze sobą przy jakiejkolwiek dobrej okoliczności. Dziękujemy wam bardzo. Bardzo wam dziękujemy. Dzidziu!

Dobranoc. Dobranoc. Najpiękniejszy festiwal świata. Mówił wam dobranoc. Dziękujemy. Wyznamy. Piotr Bukarty, Petro, jego Akademia. I wszystkie dobre anioły, które są nad nami. Wszystkich kolorów świata. Ze wszystkich zakątków świata.

będzie nam robić zdjęcia. Zostawcie po sobie porządek. Dziękujemy, my dziękujemy bardzo. Posprzątajcie swoje miejsca. Jeszcze raz powtarzam, nie spieszcie się do domu. Powolutku, tak, żebyście dojechali. Szerokości życzymy, ale nie wsiadajcie zmęczeni do samochodów. Czy wiecie, ilu artystów prosiło o dokładne wytłumaczenie, na czym polega pokaż dupę? Powiedzieliśmy, że to jest tradycja jeszcze opisana przez Długosza i ma kilkaset lat. Dzięki temu wygraliśmy pod Grunwaldem. Ja nie wywoływałem tego, po prostu chodziłem o to, żeby powiedzieć, na czym to polega. Trzymajcie się, kochani ludzie. Jeszcze raz dziękujemy za zjawiskowe sytuacje, które miały tutaj miejsce. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. No moi drodzy, polega na tym, że pokojowy patrol do pracy jeszcze. No bo trzeba to właśnie zrobić do samego końca. Geograf i co?

0: Minęła 21. Z roku na rok rośnie ruch pasażerski na lotnisku w Pyrzowicach. Teraz także o zajęciach dla dzieci w placówkach wiejskich w Beskidach. Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rekordowy sezon wakacyjny pod względem ruchu pasażerskiego szykuje się na lotnisku w Pyrzowicach. Za nami półmetek wakacji, a dotychczasowe statystyki pokazują, że z roku na rok coraz chętniej latamy na wakacje zagraniczne. Jak powiedział Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza podkatowickim portem, do wyboru jest wiele kierunków.
2: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera, ponad 7% wzrostu w tym roku, znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji. To już jest ponad 10 możliwych destynacji do Grecji, także jest z czego wybierać.
0: Ciągle króluje też Turcja czy Egipt. Wakacje osiągnęły półmetek, a Beskidy przeżywają prawdziwy najazd turystów, tym bardziej, że trwa jeszcze tydzień kultury beskidzkiej, ale nie tylko w znanych miejscowościach turystycznych wypoczywają najmłodsi. Życiem bowiem tętnią także wiejskie świetlice. Tak jest m.in. w Bąkowie w gminie Strumień, gdzie dziećmi opiekuje się Karolina Polczyk.
3: Jeśli słoneczka nie ma, korzystamy na świetlicy. Gry planszowe, karty, tenis, bilard. Czasem nawet kino robimy. W piątki mamy wycieczki. Dzieci są zadowolone, przychodzą chętnie.
4: Ja robię miasto.
5: Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji?
4: Bardzo fajnie. Bardzo dużo w jakichś miejscach byłem.
5: A tęsknicie już za szkołą?
4: Nie.
0: Podobne zajęcia odbywają się w sąsiednich sołectwach Pruchna, Drogomyśl, Zbytków i Zabłocie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. To wodny tor pływacki, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Jak wyjaśnił Radiu Katowice Wojciech Jurow, dyrektor Dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, to kolejna propozycja dla tych, którzy spędzając aktywnie czas nad wodą, chcą doskonalić swoje umiejętności.
6: Na miejscu znajduje się również platforma pływająca, która może posłużyć jako miejsce odpoczynku, a także jako punkt startowy i nawrotowy dla pływaków. Na terenie ośrodka dostępne są zalecane podczas takiego pływania bojki asekuracyjne, które możecie Państwo wypożyczyć.
0: Wojciech Jurow dodał, że atrakcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać.
6: Głębokość wody w tym obszarze wynosi około 2,5 do 4 metrów. Dlatego przed wejściem do wody każdy użytkownik powinien realnie ocenić swoje umiejętności pływackie, kondycję i stan zdrowia.
0: Wodny tor pływacki czeka na chętnych po lewej stronie molo przy plaży miejskiej nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej. Można z niego korzystać od poniedziałku do piątku od 10 do 18, a w weekendy i święta do 19. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, punktowo może także zagrzmieć. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: To już prawie druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ministerstwo Rolnictwa reaguje po incydencie na Lubelszczyźnie. Trwają rozmowy o pomocy dla rolnika, na którego pole spadła rakieta. Po upadku rakiety do MSZ został wezwany ambasador Rosji. Wizyta trwała jednak tylko kilka minut. Weekend pod znakiem ekstremalnego kolarstwa. W Szczyrku trwa Puchar Europy Downhill Cup. Resort Rolnictwa nie wyklucza przekazania pomocy rolnikowi, na którego pole spadła rakieta w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Decyzja o formie i skali pomocy jeszcze nie zapadła. To nowy rodzaj sytuacji, przyznaje minister rolnictwa Stefan Krajewski.
9: Będziemy się na pewno tej sytuacji przyglądać. Jest świeża. Na pewno sprawdzimy, jak to wygląda, jaki jest ten rozmiar strat. No jeżeli jest duży, no to też ten rolnik nie powinien zostać sam.
8: Szef resortu rolnictwa wskazał, że rozmiar strat może być większy niż w wskazywałoby na to miejsce upadku pocisku. A większość ubezpieczeń rolniczych nie przewiduje jednak odszkodowań za szkody spowodowane działaniami militarnymi, a jedynie za skutki warunków atmosferycznych. Zaledwie kilka minut trwała wizyta ambasadora Rosji w gmachu MSZ-u. Georgi Michno został wezwany do resortu w związku ze zdarzeniem na Lubelszczyźnie, gdzie, jak wspominaliśmy, spadła rosyjska rakieta. W faktach z nami teraz Igor Skrzypek. Co usłyszałeś w MSZ-cie i co usłyszał rosyjski ambasador?
10: Jednoznaczne potępienie rosyjskich działań. Resort dyplomacji przekazał mu, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to działania, które zagrażają bezpieczeństwu polskich obywateli. Ambasador otrzymał notę protestacyjną i po kilku minutach opuścił gmach MSZ-u. O kolejne kroki dyplomatyczne może być trudno. Przypomnijmy, że w przeszłości w odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy polska dyplomacja zamykała rosyjskie konsulaty w naszym kraju. Ostatni raz w listopadzie ubiegłego roku.
11: Wtedy wicepremier Radosław Sikorski podjął decyzję o zamknięciu ostatniego konsulatu rosyjskiego w Polsce, więc nie mamy już konsulatów do zamknięcia.
10: Zauważa rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Sam ambasador Georgi Michno opuścił gmach ministerstwa dość zmieszany. Pytany o to, czy może potwierdzić, że to rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie, krótko zaprzeczył.
12: Tę rocznicę warto przypomnieć.
8: Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze. Tak mówił premier Donald Tusk w przesłaniu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że nie mamy prawa zapomnieć lekcji, jaką dali nam powstańcy.
13: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
8: Powiedział premier Donald Tusk. Miłośnicy ekstremalnego kolarstwa górskiego ten weekend spędzają w Szczyrku. Odbywają się tam zawody Pucharu Europy IXS Downhill Cup. Wśród kibiców są też słuchacze RMF FM, którzy zdobyli u nas specjalne zaproszenie na tę imprezę.
14: Tobie się to podoba?
15: Podoba. Mój tata buduje jakby rowery. Kupił właśnie rower, zbudował go najlepszy i mi dał.
16: Bardzo nas to interesuje. Młody musi złapać zajawkę, ja od lat już jeżdżę. To, co napisałem też Państwu na zgłoszeniu, gdzie wygrałem Wasze bilety, przy takiej jeździe człowiek kompletnie wyłącza swoją głowę i może się totalnie odstresować, bo praktycznie jadąc po takiej trasie myśli tylko o tym, jak dobrze wjechać w tą trasę, jak dobrze wjechać w zakręt, a nie myśli o innych problemach, więc to jest po prostu najlepsze odstresowanie, jakie może być.
8: Z 9-letnim Robertem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Wczoraj w Szczyrku odbyły się kwalifikacje, dziś finał zawodów.
12: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
8: Wygląda na to, że dopiero gdy coś nas dotyka osobiście, zaczynamy zauważać problem. Tak komentuje sytuację na Zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem hydrogeolog dr Dorota Pieri z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po wiadomości od naszych słuchaczy o niskim poziomie wody w zbiorniku i dramacie lokalnych przedsiębiorców, którzy zarabiali na turystach, nasz reporter Maciej Sołtys pytał eksperta o przyczyny wysychania zbiornika retencyjnego.
17: Co tam się teraz dzieje, że tej wody tam nie jest tak mało?
18: Czy moim odkryciem na pewno nie będzie stwierdzenie, że do zalewu dotarła w końcu susza i to nie tylko hydrologiczna, ale hydrogeologiczna. No i odpowiedzią mało pozytywną jest to, że tak jak inne zbiorniki w Polsce cierpią, tak samo jest z Hańczą. No i przykład, który omawiamy, polega na tym, że bardzo generalizując, bilans wodny zbiornika jest na minus. Znaczy więcej tej wody odpływa ze zbiornika, niż do niego dopływa. Do zbiornika powierzchniowego woda może dopłynąć na trzy sposoby. Po pierwsze jest to podparcie wodami podziemnymi, które tutaj są najbardziej cennym zasobem, który w ogóle mamy w przyrodzie, jeśli chodzi o system wodny. Drugie źródło to jest bezpośredni dopływ wody powierzchniowej przez cieki. Tutaj głównie są to rzeczki, które doprowadzają wodę, czy też rzeka w przypadku zalewu. No i trzecie źródło to jest opad atmosferyczny, który no w tym przypadku bezpośrednio będzie spadał na płytę zbiornika, ewentualnie gdzieś tutaj w pobliżu może spływ powierzchniowy po tym opadzie. Więc jakby nie wchodząc na razie w szczegóły, to prosta odpowiedź jest taka, że jest to kolejny objaw suszy, z którą mamy do czynienia od lat. No i im bardziej te objawy się robią takie radykalne i bardziej bolesne, tym mam wrażenie, że zaczynamy jakby otwierać nasze oczy, nie? Że nie oszukujemy się, że rozmowa o zmianach klimatu, o problemach z obiegiem wody w przyrodzie, czy w ogóle o zmianie temperatury, dostępności wody jest jakimś wyimaginowanym tematem, który powinien być rozwiązywany albo w urzędzie, albo w Warszawie, tylko to jest coś, co nas po prostu realnie dotyka na co dzień.
17: Czy My mogliśmy coś zrobić w kontekście tych obu susz. To znaczy te 15 lat temu, jak się zorientowaliśmy, że idzie susza, dało się coś zrobić takiego lokalnego, w kontekście, powiedzmy, południowej Polski?
18: Znaczy i tak, i nie. No, z jednej strony ciężko jest się przygotować na coś, co ma znamiona kataklizmu. Może trochę przesadzam, ale mówimy o ogromnym zjawisku, z którym na pewno jednostkowo nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tutaj są wymagane po prostu wielkie działania zbiorcze, które mają na celu monitoring, gospodarowanie, zarządzanie. To nie jest decyzja jednego mieszkańca, który byłby w stanie sobie poradzić z problemem. Więc tu absolutnie z tej perspektywy nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić w pojedynkę. Z drugiej strony, no może nie 15 lat temu, bo wtedy, kiedy susza jakby nastała w Polsce i od tego czasu zaczęła się nawarstwiać. Może jeszcze wtedy niekoniecznie, ale na pewno po upływie już kilku lat obserwowaliśmy trend. No my jako hydrogeolodzy w Polsce naprawdę regularnie, co kilka miesięcy, mogę tutaj zagwarantować za moich kolegów i koleżanki po fachu, że wszyscy apelujemy, głównie do osób decyzyjnych, że ten problem będzie się tylko pogłębiał. To nie jest zaskoczenie, że kolejny zbiornik został dotknięty problemem suszy, okej? Okay? Więc tutaj no, wiemy, że jeżeli nastąpi niedobór wody, to powinniśmy reagować. I tak, no i w tym przypadku uważam, jak w każdym innym, o którym mówimy w Polsce, bo ja tutaj nie chcę wskazywać winnych w Kieleckim, natomiast generalnie tak, jeżeli wiemy, że za 2 lata nastąpi ogromny niedobór dopływu wody, to powinniśmy reagować z wyprzedzeniem, a nie po fakcie, prawda?
17: Proszę mi wytłumaczyć jak laikowi, dlaczego by nie zamknąć zapory?
18: To jest jeden element, natomiast zawsze na zbiornik trzeba patrzeć jako system wody, który ma pewną powierzchnię, w której ta woda krąży. To nie jest problem tylko wyłącznie jednej niszy wypełnionej wodą. To nie jest tylko basen jakby, tylko cały system, który działa i żyje na tym jakby basenie, czyli mam na myśli ten zalew Hańcza. I znowu zaznaczę każdy inny, który moglibyśmy tutaj opisywać. W takim ekosystemie jest mnóstwo czynników, które są ze sobą bardzo silnie powiązane. I my nie możemy tak po prostu wyłączyć jednego z możliwych dopływów do wody, która jest zasilana poniżej tego zbiornika. Każda decyzja będzie powodowała jakby nagromadzanie się problemów wraz ze spływem wody. I czy mówimy tutaj o spływie wody powierzchniowej, czy o kierunku przepływu wód podziemnych. Natomiast każda ingerencja, no trochę jak w efekcie motyla. Musimy się liczyć z tym, że jakieś będziemy konsekwencje musieli ponosić, nie? I o ile znowu, no byliśmy w stanie to przewidzieć kilka lat temu, że może dojść do problemu związanego z suszą, która jest w całej Polsce, o tyle no, takie radykalne działania, jak całkowite odcięcie odpływu ze zbiornika, uważam, że nie byłoby słuszne i mogłoby spowodować też bardzo dużo problemów poniżej tego zbiornika.
17: O czym możemy mówić w kontekście poprawy naszej sytuacji hydrogeologicznej? Znaczy, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy przestali mówić o suszy?
18: To nie jest łatwe pytanie i na bardzo trudne pytania jest pewnie trudno odpowiedzieć, ale przede wszystkim musimy się nastawić, przyzwyczaić, a może w końcu zrozumieć i zaakceptować, że te zmiany w obiegu wody, w przyrodzie, to czego się uczyliśmy w podstawówce i później w szkole średniej, czy też dalej, jeżeli ktoś ma coś związanego ze środowiskiem, to te założenia przestały nas obejmować. To już nie jest woda, która paruje, zamienia się w chmurkę, później jest deszczem, spada na powierzchnię, wsiąka i cykl nam się zamyka. Tylko teraz zmieniliśmy powierzchnię terenu na kuli ziemskiej, nie? Jakby tutaj już się trochę odbijam od Kielecczyzny, bo dotyczy to każdego elementu. Zmieniliśmy tak bardzo pokrycie powierzchni, że zaburzyliśmy cykl obiegu wody. Do tego zmieniła się temperatura, co znaczy, że woda przestała być płynna, ale też zaczyna parować. I jakby przesunięcie tych ciężarów obecności wody jest tak bardzo inne do tego, którym do tej pory zarządzaliśmy, że chyba jedynym realnym rozwiązaniem jest przestawienie właśnie gospodarki, zarządzania i naszego myślenia, ale tu jakby jest to sprzężone dość mocno, na zrozumienie innej formy obecności wody w naszej przestrzeni.
17: Czyli nie jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład, no potrzebujemy teraz miesiąc ciągłych opadów w górach i na południu Polski, żeby ta woda sobie wsiąknęła w ziemię i spłynęła aż do Bałtyku i nawodniła całą Polskę.
18: Nie no, to zawsze możemy sobie powiedzieć, tym bardziej, że jesteśmy w stanie to policzyć, ile brakowałoby w danym rejonie wody, w tym podziemnej czy też powierzchniowej, żeby zasoby się odbudowały. No, woda podziemna ma ten cudowny dar w sobie, że potrafi się odbudowywać jak mało które złoże geologiczne czy przyrodnicze na świecie. No ale wiemy, że to jest nasze czcze gadanie, prawda? No to, że ja panu policzę, że fajnie by było, żeby przez najbliższe 45 dni co najmniej padało około 50 mm deszczu, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu wiemy, że tak nie będzie. Więc zupełnie czymś innym byłyby takie wyliczenia teoretyczne, a to, z czym należy się nareszcie jakby pogodzić czy zrozumieć i zaadaptować do warunków, w których faktycznie żyjemy.
17: Czy jest coś lokalnego, co możemy zrobić, żeby tej wodzie pomóc?
18: Lokalne działania zawsze są wspierające i tutaj absolutnie bym to doradzała wszystkim. Głównie osobom decyzyjnym. Jeżeli jesteśmy w stanie pracować na małej retencji, z tego co pan redaktor wspominał, mamy też tam bobrowiska, no to są takie strefy, które będą nam pomagały trzymać wodę w przyrodzie. Możemy starać się pracować nad renaturyzacją cieków powierzchniowych tej okolicy. Możemy pomyśleć, ale policzyć najpierw, żebyśmy pracowali na prawdziwych, sprawdzonych danych, ile tej wody możemy spuszczać ze zbiornika, prawda? No, eksploatacja zbiornika. Czy nie dopuszczamy do zanieczyszczenia tej wody powierzchniowej, bo jakby też ubytek wody będzie silnie złączony ze stopniem zanieczyszczenia tej wody, jakby w ramach stężenia zanieczyszczenia. Jeżeli mamy dalej tyle samo substancji rozpuszczonej w wodzie, a wody nam ubędzie, a zanieczyszczenie zostanie na tym samym poziomie, to jakby automatycznie tworzy nam się taka koncepcja, że ta woda jest bardziej zanieczyszczona, prawda? Więc to są takie rzeczy, które tak możemy na miejscu lokalnie działać, ale co też bardzo często powtarzam, nie w oderwaniu od dużych decyzji świadomych na poziomie zarządzania i gospodarowania.
8: O sytuacji na Zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem z hydrogeolog dr Dorotą Pieri z Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Minęła 21. Z roku na rok rośnie ruch pasażerski na lotnisku w Pyrzowicach. Teraz także o zajęciach dla dzieci w placówkach wiejskich w Beskidach. Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rekordowy sezon wakacyjny pod względem ruchu pasażerskiego szykuje się na lotnisku w Pyrzowicach. Za nami półmetek wakacji, a dotychczasowe statystyki pokazują, że z roku na rok coraz chętniej latamy na wakacje zagraniczne. Jak powiedział Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pod katowickim portem, do wyboru jest wiele kierunków.
2: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera, ponad 7% wzrostu. W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji. To już jest ponad 10 możliwych destynacji do Grecji, także jest z czego wybierać.
0: Ciągle króluje też Turcja czy Egipt. Wakacje osiągnęły półmetek, a Beskidy przeżywają prawdziwy najazd turystów, tym bardziej, że trwa jeszcze tydzień kultury beskidzkiej, ale nie tylko w znanych miejscowościach turystycznych wypoczywają najmłodsi. Życiem bowiem tętnią także wiejskie świetlice. Tak jest m.in. w Bąkowie w gminie Strumień, gdzie dziećmi opiekuje się Karolina Polczyk.
3: Jeśli słoneczka nie ma, korzystamy na świetlicy. Gry planszowe, karty, tenis, bilard, czasem nawet kino robimy. W piątki mamy wycieczki. Dzieci są zadowolone, przychodzą chętnie.
4: Ja robię miasto.
5: Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji?
4: Bardzo fajnie. Bardzo dużo w jakichś miejscach byłem.
5: A tęsknicie już za szkołą?
4: Nie.
0: Podobne zajęcia odbywają się w sąsiednich sołectwach Pruchna, Drogomyśl, Zbytków i Zabłocie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. To wodny tor pływacki, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Jak wyjaśnił Radiu Katowice Wojciech Jurow, dyrektor Dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, to kolejna propozycja dla tych, którzy spędzając aktywnie czas nad wodą, chcą doskonalić swoje umiejętności.
6: Na miejscu znajduje się również platforma pływająca, która może posłużyć jako miejsce odpoczynku, a także jako punkt startowy i nawrotowy dla pływaków. Na terenie ośrodka dostępne są zalecane podczas takiego pływania bojki asekuracyjne, które możecie Państwo wypożyczyć.
0: Wojciech Jurow dodał, że atrakcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać.
6: Głębokość wody w tym obszarze wynosi około 2,5 do 4 metrów. Dlatego przed wejściem do wody każdy użytkownik powinien realnie ocenić swoje umiejętności pływackie, kondycję i stan zdrowia.
0: Wodny tor pływacki czeka na chętnych po lewej stronie molo przy plaży miejskiej nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej. Można z niego korzystać od poniedziałku do piątku od 10 do 18, a w weekendy i święta do 19. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, punktowo może także zagrzmieć. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
7: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
8: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
7: Podcastu Tajemnice Kościoła słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: To czas pamięci o tych, którzy walczyli o wolność. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym unijnym posiedzeniu do spraw Ceuty, informuje szef MSWiA. W informacjach również Podlasie i modernizacja tamtejszego systemu ostrzegania alarmowego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. 82 lata minęło od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili reporterowi TOK FM odwiedzający cmentarz na Powązkach warszawiacy.
10: Jeśli mogę zapytać, dla kogo te znicze?
11: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to w historii, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć. No, inaczej tu się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
12: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuję się w obowiązku. Ja jestem rokroczny i uważam, że dzisiaj jest wyjątkowo mało ludzi. Mnie się wydaje, że to wynika między innymi z tego, że 82 lata to jest szmat czasu i najbliżsi tych powstańców, oni już odeszli z tego świata. Ja, proszę pana, mam 85 lat. Mój tata poszedł do powstania mając 32 lata, mając rodzinę i 3-letnie dziecko, czyli mnie.
9: Po tym, jak o 17 w godzinę W wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano również hejno warszawski. Powstańców warszawskich jest coraz mniej, ale na czele sztafety staną ich potomkowie, mówi wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego Remigiusz Stefani. Jak dodaje, ważne jest, by być z nimi w kontakcie.
13: Najbardziej budujące oczywiście jest to, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy tą pamięć chcą dalej nieść. Akcja, którą Muzeum Powstania Warszawskiego Korzenie Pamięci, ten projekt, który ma zachęcić potomków powstańców warszawskich do tego, żeby przejąć tą pałeczkę, tą sztafetę.
9: Akcja Korzenie Pamięci jest stale rozwijana i pomaga pielęgnować pamięć o powstańcach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych, sprecyzował minister. Irlandia, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, zwoła na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. Do zorganizowania pilnej narady wezwał wcześniej premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Podobny apel wystosowali w odrębnym liście przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. Liderzy podkreślili, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. Podlaskie modernizuje system ostrzegania alarmowego. Do połowy przyszłego roku w całym regionie zostanie zainstalowanych ponad 50 nowych syren. Niektóre w miejscu istniejących, inne w zupełnie nowych lokalizacjach. O czym więcej opowie teraz Jakub Medek.
14: Nowa sieć ma umożliwić poinformowanie syrenami o alarmie, na przykład lotniczym, większą część mieszkańców województwa. To nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenia, podkreśla Dariusz Łukaszewicz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
15: Te syreny będą mogły przekazywać komunikaty głosowe, co będzie oczywiście bardziej zrozumiałe zapewne dla społeczeństwa.
14: Nowy system to nie tylko nagłośnienie, dodaje wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
16: Do tego dochodzi budowa nowoczesnego systemu łączności, który będzie spójny i kompatybilny i połączy wojewodę, wszystkie służby oraz jednostki samorządu terytorialnego.
14: Modernizacja systemu, który może zostać użyty na przykład w sytuacji, kiedy nad Polskę wlecą, jak w nocy z środy na czwartek rosyjskie rakiety, kosztuje ponad 8 milionów złotych. Większość środków pochodzi z Unii. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
9: Palmy, oliwki czy egzotyczne krzewy? Kraków mówi nie. Mimo że miasto na zieleń planuje wydać aż 2,5 miliona złotych, to w tym przetargu moda przegrywa z bioróżnorodnością. Katarzyna Młynaczek.
17: Jak podkreśla Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej, w miejskiej zieleni najważniejsze są gatunki rodzime, które poradzą sobie w trudnych warunkach.
18: Trendem zieleni jest naturalność. Chociażby grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna, ale też wiśnia piłkowana kanzan. To jest takie nasadzenie, które w pewnym momencie roku Krakowian bardzo cieszy.
17: Egzotyczne rośliny mogłyby zaburzyć lokalny ekosystem i stać się gatunkami inwazyjnymi.
18: Takich nie mamy zakusów. Jak najbardziej dopasowana roślinność do siedliska, do ekosystemu daje gwarancję sukcesu, zwiększa bioróżnorodność.
17: Miasto zapowiada więc, że zamiast podążać za ogrodniczą modą, inwestować będzie w rośliny, które najlepiej sprawdzają się właśnie w Krakowie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
9: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie i do 30 na południowym wschodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Minęła 21. Z roku na rok rośnie ruch pasażerski na lotnisku w Pyrzowicach. Teraz także o zajęciach dla dzieci w placówkach wiejskich w Beskidach. Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rekordowy sezon wakacyjny pod względem ruchu pasażerskiego szykuje się na lotnisku w Pyrzowicach. Za nami półmetek wakacji, a dotychczasowe statystyki pokazują, że z roku na rok coraz chętniej latamy na wakacje zagraniczne. Jak powiedział Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pod katowickim portem, do wyboru jest wiele kierunków.
2: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera, ponad 7% wzrostu. W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji. To już jest ponad 10 możliwych destynacji do Grecji, także jest z czego wybierać.
0: Ciągle króluje też Turcja czy Egipt. Wakacje osiągnęły półmetek, a Beskidy przeżywają prawdziwy najazd turystów, tym bardziej, że trwa jeszcze tydzień kultury beskidzkiej, ale nie tylko w znanych miejscowościach turystycznych wypoczywają najmłodsi. Życiem bowiem tętnią także wiejskie świetlice. Tak jest m.in. w Bąkowie w gminie Strumień, gdzie dziećmi opiekuje się Karolina Polczyk.
3: Jeśli słoneczka nie ma, korzystamy na świetlicy. Gry planszowe, karty, tenis, bilard. Czasem nawet kino robimy. W piątki mamy wycieczki. Dzieci są zadowolone, przychodzą chętnie.
4: Miasto. Robię miasto.
5: Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji?
4: Bardzo fajnie. Bardzo dużo w jakichś miejscach byłem.
5: A tęsknicie już za szkołą?
4: Nie.
0: Podobne zajęcia odbywają się w sąsiednich sołectwach Pruchna, Drogomyśl, Zbytków i Zabłocie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. To wodny tor pływacki, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Jak wyjaśnił Radiu Katowice Wojciech Jurow, dyrektor Dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, to kolejna propozycja dla tych, którzy spędzając aktywnie czas nad wodą, chcą doskonalić swoje umiejętności.
6: Na miejscu znajduje się również platforma pływająca, która może posłużyć jako miejsce odpoczynku, a także jako punkt startowy i nawrotowy dla pływaków. Na terenie ośrodka dostępne są zalecane podczas takiego pływania bojki asekuracyjne, które możecie Państwo wypożyczyć.
0: Wojciech Jurow dodał, że atrakcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać.
6: Głębokość wody w tym obszarze wynosi około 2,5 do 4 metrów. Dlatego przed wejściem do wody każdy użytkownik powinien realnie ocenić swoje umiejętności pływackie, kondycję i stan zdrowia.
0: Wodny tor pływacki czeka na chętnych po lewej stronie molo przy plaży miejskiej nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej. Można z niego korzystać od poniedziałku do piątku od 10 do 18, a w weekendy i święta do 19. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, punktowo może także zagrzmieć. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
7: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
8: Pewnie. Pomyślmy.
7: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
8: Prosimy o listy.
7: Komentarze.
9: Gołębiem.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęły 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy, podkreślił premier Donald Tusk. We wtorek ma odbyć się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów w sprawie Ceuty i trwającego tam kryzysu migracyjnego. W informacjach również o rozszerzonym o kolejne specjalizacje systemie centralnej e-rejestracji do lekarzy specjalistów. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Syreny alarmowe zawyły w całej Polsce. W ten sposób co roku oddajemy hołd powstańcom warszawskim, którzy 82 lata temu bohatersko bronili stolicy. Do ich zaangażowania i walki nawiązał premier Donald Tusk, odnosząc się też do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny.
9: Powstańcy szli do walki śpiewając "Jeszcze Polska nie zginęła" i tak się stało. Dziś najsilniejsza w historii jest wzorem dla całej Europy. W godzinę W przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom.
10: Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy, podkreślił premier. Nowa wystawa o Powstaniu Warszawskim Spragnieni Wolności to opowieść samych powstańców. Jak mówi kuratorka ekspozycji Agnieszka Mitkowska, najważniejsze było oddanie głosu bohaterom.
11: Wystawa Powstanie Warszawskie 1944 Spragnieni Wolności to opowieść powstańców o tych sierpniowych dniach. Na tej wystawie nie znajdziecie Państwo tekstów, które są tekstami narracyjnymi. To tylko i wyłącznie swoją historię opowiadają powstańcy.
10: Swoją historią dzielą się Maria Kowalska, pseudonim Mieszka, Wanda Traczyk-Stawska czy Jerzy Substyk. Wystawę można oglądać przy ulicy Długiej 22 w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny. Prokuratura w Lublinie bada wszelkie okoliczności wybuchu rosyjskiej rakiety, do którego doszło w czwartek nad ranem na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy, mimo zagrożenia z powietrza, nie dostali wtedy SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiele osób było więc zdezorientowanych. Tylko nieliczni, zgodnie z procedurami, zeszli do garaży podziemnych. Dyskutowano o tym w programie Wybory w toku.
12: To jest tak, że to jest nowa rzeczywistość, w której musimy się zacząć odnajdywać. To znaczy taka, w której to zagrożenie się staje coraz bardziej realne i musimy w Polsce zmienić podejście do wielu rzeczy po to, żeby się dostosować do nadchodzących wyzwań w obszarze bezpieczeństwa.
13: Bo jeżeli chodzi o procedury, to przede wszystkim służby zadziałały, ale pytanie, czy wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, czy też same procedury należy w jakiś sposób zmienić, to jest pytanie o wyciągnięcie wniosków z tej sytuacji.
14: Są pomysły na bardzo dobre narzędzia, czyli rozwój aplikacji mObywatel w tym zakresie. Rozwój także tych informacji, żeby one się pojawiały na telefonach.
15: Myślę, że polskie państwo będzie testowane jeszcze nieraz, obawiam się, w taki właśnie sposób, dlatego że w ten sposób Rosjanie idealnie pokazują bezradność państwa, ja uważam. I to jest niestety jeden z tych przykładów. Kolejny, nie pierwszy i chciałbym mieć nadzieję, że ostatni, ale obawiam się, że tak nie będzie.
10: Mówili posłowie Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, Karolina Zioło-Pużuk z Nowej Lewicy i Wojciech Machulski z Konfederacji. W czwartek, przypomnę, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt latający. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Dziś wiemy, że była to rosyjska rakieta, spadła na Lubelszczyźnie, tworząc ogromny lej o średnicy ponad 10 metrów i głębokości 5 metrów. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, poinformowała, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował premier Hiszpanii Pedro Sanchez. W ostatnich dniach do Ceuty hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że walka z nielegalną migracją wymaga solidarności i wspólnej europejskiej odpowiedzi. Zaznaczyła też, że z obecnego kryzysu należy wyciągać wnioski, aby zwiększyć odporność Unii Europejskiej na podobne sytuacje w przyszłości. System centralnej e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. E-rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt lekarskich oraz badań online, upraszczając proces zapisów i dając wygląd w wolne terminy w skali całego kraju. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
16: Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
17: Z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
16: Do tego jeszcze hepatologia, pulmonologia i choroby zakaźne. W sumie 8 nowych specjalizacji. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę online, mówi Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ.
18: Możemy to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub te osoby, które nie posiadają, mogą to zrobić za pośrednictwem telefonu i placówki.
16: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
10: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Minęła 21. Z roku na rok rośnie ruch pasażerski na lotnisku w Pyrzowicach. Teraz także o zajęciach dla dzieci w placówkach wiejskich w Beskidach. Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rekordowy sezon wakacyjny pod względem ruchu pasażerskiego szykuje się na lotnisku w Pyrzowicach. Za nami półmetek wakacji, a dotychczasowe statystyki pokazują, że z roku na rok coraz chętniej latamy na wakacje zagraniczne. Jak powiedział Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pod katowickim portem, do wyboru jest wiele kierunków.
2: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera, ponad 7% wzrostu. W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji. To już jest ponad 10 możliwych destynacji do Grecji, także jest z czego wybierać.
0: Ciągle króluje też Turcja czy Egipt. Wakacje osiągnęły półmetek, a Beskidy przeżywają prawdziwy najazd turystów, tym bardziej, że trwa jeszcze tydzień kultury beskidzkiej, ale nie tylko w znanych miejscowościach turystycznych wypoczywają najmłodsi. Życiem bowiem tętnią także wiejskie świetlice. Tak jest m.in. w Bąkowie w gminie Strumień, gdzie dziećmi opiekuje się Karolina Polczyk.
3: Jeśli słoneczka nie ma, korzystamy na świetlicy. Gry planszowe, karty, tenis, bilard. Czasem nawet kino robimy. W piątki mamy wycieczki. Dzieci są zadowolone, przychodzą chętnie.
4: Ja robię miasto.
5: Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji?
4: Bardzo fajnie. Bardzo dużo w jakichś miejscach byłem.
5: A tęsknicie już za szkołą?
4: Nie.
0: Podobne zajęcia odbywają się w sąsiednich sołectwach Pruchna, Drogomyśl, Zbytków i Zabłocie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. To wodny tor pływacki, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Jak wyjaśnił Radiu Katowice Wojciech Jurow, dyrektor Dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, to kolejna propozycja dla tych, którzy spędzając aktywnie czas nad wodą, chcą doskonalić swoje umiejętności.
6: Na miejscu znajduje się również platforma pływająca, która może posłużyć jako miejsce odpoczynku, a także jako punkt startowy i nawrotowy dla pływaków. Na terenie ośrodka dostępne są zalecane podczas takiego pływania bojki asekuracyjne, które możecie Państwo wypożyczyć.
0: Wojciech Jurow dodał, że atrakcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać.
6: Głębokość wody w tym obszarze wynosi około 2,5 do 4 metrów. Dlatego przed wejściem do wody każdy użytkownik powinien realnie ocenić swoje umiejętności pływackie, kondycję i stan zdrowia.
0: Wodny tor pływacki czeka na chętnych po lewej stronie molo przy plaży miejskiej nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej. Można z niego korzystać od poniedziałku do piątku od 10 do 18, a w weekendy i święta do 19. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, punktowo może także zagrzmieć. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
7: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze z świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
8: Pewnie. Pomyślmy.
7: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak...
8: Prosimy o listy.
7: Komentarze.
9: Gołębiem.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęły 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy, podkreślił premier Donald Tusk. We wtorek ma odbyć się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów w sprawie Ceuty i trwającego tam kryzysu migracyjnego. W informacjach również o rozszerzonym o kolejne specjalizacje systemie centralnej e-rejestracji do lekarzy specjalistów. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Syreny alarmowe zawyły w całej Polsce. W ten sposób co roku oddajemy hołd powstańcom warszawskim, którzy 82 lata temu bohatersko bronili stolicy. Do ich zaangażowania i walki nawiązał premier Donald Tusk, odnosząc się też do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny.
9: Powstańcy szli do walki śpiewając "Jeszcze Polska nie zginęła" i tak się stało. Dziś najsilniejsza w historii jest wzorem dla całej Europy. W godzinę W przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom.
10: Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy, podkreślił premier. Nowa wystawa o Powstaniu Warszawskim "Spragnieni wolności" to opowieść samych powstańców. Jak mówi kuratorka ekspozycji Agnieszka Mitkowska, najważniejsze było oddanie głosu bohaterom.
11: Wystawa Powstanie Warszawskie 1944 "Spragnieni wolności" to opowieść powstańców o tych sierpniowych dniach. Na tej wystawie nie znajdziecie państwo tekstów, które są tekstami narracyjnymi. To tylko i wyłącznie swoją historię opowiadają powstańcy.
10: Swoją historią dzielą się Maria Kowalska, pseudonim Myszka, Wanda Traczyk-Stawska czy Jerzy Substyk. Wystawę można oglądać przy ulicy Długiej 22 w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny. Prokuratura w Lublinie bada wszelkie okoliczności wybuchu rosyjskiej rakiety, do którego doszło w czwartek nad ranem na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy mimo zagrożenia z powietrza nie dostali wtedy SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiele osób było więc zdezorientowanych. Tylko nieliczni zgodnie z procedurami zeszli do garaży podziemnych. Dyskutowano o tym w programie "Wybory w toku".
12: To jest tak, że to jest nowa rzeczywistość, w której musimy się zacząć odnajdywać. To znaczy taka, w której to zagrożenie się staje coraz bardziej realne i musimy w Polsce zmienić podejście do wielu rzeczy po to, żeby się dostosować do nadchodzących wyzwań w obszarze bezpieczeństwa.
13: Bo jeżeli chodzi o procedury, to przede wszystkim służby zadziałały, ale pytanie, czy wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, czy też same procedury należy w jakiś sposób zmienić, to jest pytanie o wyciągnięcie wniosków w tej sytuacji.
14: Są pomysły na bardzo dobre narzędzia, czyli rozwój aplikacji mObywatel w tym zakresie. Rozwój także tych informacji, żeby one się pojawiały na telefonach.
15: Myślę, że polskie państwo będzie testowane jeszcze nie raz, obawiam się, w taki właśnie sposób, dlatego że w ten sposób Rosjanie idealnie pokazują bezradność państwa, ja uważam. I to jest niestety jeden z tych przykładów. Kolejny, nie pierwszy i chciałbym mieć nadzieję, że ostatni, ale obawiam się, że tak nie będzie.
10: Mówili posłowie Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, Karolina Ziołopurzuk z Nowej Lewicy i Wojciech Machulski z Konfederacji. W czwartek, przypomnę, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt latający. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Dziś wiemy, że była to rosyjska rakieta. Spadła na Lubelszczyźnie, tworząc ogromny lej o średnicy ponad 10 metrów i głębokości 5 metrów. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, poinformowała, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował premier Hiszpanii Pedro Sanchez. W ostatnich dniach do Ceuty hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że walka z nielegalną migracją wymaga solidarności i wspólnej europejskiej odpowiedzi. Zaznaczyła też, że z obecnego kryzysu należy wyciągać wnioski, aby zwiększyć odporność Unii Europejskiej na podobne sytuacje w przyszłości. System centralnej e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. E-rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt lekarskich oraz badań online, upraszczając proces zapisów i dając wygląd w wolne terminy w skali całego kraju. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
16: Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
17: Z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
16: Do tego jeszcze hepatologia, pulmonologia i choroby zakaźne. W sumie 8 nowych specjalizacji. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę online, mówi Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ.
18: Możemy to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub te osoby, które nie posiadają, mogą to zrobić za pośrednictwem telefonu i placówki.
16: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
10: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

masz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz za sobą furtkę.

0: Minęła 21. Z roku na rok rośnie ruch pasażerski na lotnisku w Pyrzowicach. Teraz także o zajęciach dla dzieci w placówkach wiejskich w Beskidach. Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rekordowy sezon wakacyjny pod względem ruchu pasażerskiego szykuje się na lotnisku w Pyrzowicach. Za nami półmetek wakacji, a dotychczasowe statystyki pokazują, że z roku na rok coraz chętniej latamy na wakacje zagraniczne. Jak powiedział Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pod katowickim portem, do wyboru jest wiele kierunków.
2: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera, ponad 7% wzrostu. W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji. To już jest ponad 10 możliwych destynacji do Grecji, także jest z czego wybierać.
0: Ciągle króluje też Turcja czy Egipt. Wakacje osiągnęły półmetek, a Beskidy przeżywają prawdziwy najazd turystów, tym bardziej, że trwa jeszcze tydzień kultury beskidzkiej. Ale nie tylko w znanych miejscowościach turystycznych wypoczywają najmłodsi. Życiem bowiem tętnią także wiejskie świetlice. Tak jest m.in. w Bąkowie w gminie Strumień, gdzie dziećmi opiekuje się Karolina Polczyk.
3: Jeśli słoneczka nie ma, korzystamy na świetlicy. Gry planszowe, karty, tenis, bilard, czasem nawet kino robimy. W piątki mamy wycieczki. Dzieci są zadowolone, przychodzą chętnie.
4: Ja robię miasto.
5: Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji?
4: Bardzo fajnie. Bardzo dużo w jakichś miejscach byłem.
5: A tęsknicie już za szkołą?
4: Nie.
0: Podobne zajęcia odbywają się w sąsiednich sołectwach Pruchna, Drogomyśl, Zbytków i Zabłocie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. To wodny tor pływacki, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Jak wyjaśnił Radiu Katowice Wojciech Jurow, dyrektor Dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, to kolejna propozycja dla tych, którzy spędzając aktywnie czas nad wodą, chcą doskonalić swoje umiejętności.
6: Na miejscu znajduje się również platforma pływająca, która może posłużyć jako miejsce odpoczynku, a także jako punkt startowy i nawrotowy dla pływaków. Na terenie ośrodka dostępne są zalecane podczas takiego pływania bojki asekuracyjne, które możecie Państwo wypożyczyć.
0: Wojciech Jurow dodał, że atrakcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać.
6: Głębokość wody w tym obszarze wynosi około 2,5 do 4 metrów. Dlatego przed wejściem do wody każdy użytkownik powinien realnie ocenić swoje umiejętności pływackie, kondycję i stan zdrowia.
0: Wodny tor pływacki czeka na chętnych po lewej stronie molo przy plaży miejskiej nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej. Można z niego korzystać od poniedziałku do piątku od 10 do 18, a w weekendy i święta do 19. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, punktowo może także zagrzmieć. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
7: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
8: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w tego ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, jak już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
7: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcast. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 100 FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Minęła 21. Z roku na rok rośnie ruch pasażerski na lotnisku w Pyrzowicach. Teraz także o zajęciach dla dzieci w placówkach wiejskich w Beskidach. Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rekordowy sezon wakacyjny pod względem ruchu pasażerskiego szykuje się na lotnisku w Pyrzowicach. Za nami półmetek wakacji, a dotychczasowe statystyki pokazują, że z roku na rok coraz chętniej latamy na wakacje zagraniczne. Jak powiedział Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza pod katowickim portem, do wyboru jest wiele kierunków.
2: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera, ponad 7% wzrostu. W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji. To już jest ponad 10 możliwych destynacji do Grecji, także jest z czego wybierać.
0: Ciągle króluje też Turcja czy Egipt. Wakacje osiągnęły półmetek, a Beskidy przeżywają prawdziwy najazd turystów, tym bardziej, że trwa jeszcze tydzień kultury beskidzkiej, ale nie tylko w znanych miejscowościach turystycznych wypoczywają najmłodsi. Życiem bowiem tętnią także wiejskie świetlice. Tak jest między innymi w Bąkowie w gminie Strumień, gdzie dziećmi opiekuje się Karolina Polczyk.
3: Jeśli słoneczka nie ma, korzystamy na świetlicy. Gry planszowe, karty, tenis, bilard. Czasem nawet kino robimy. W piątki mamy wycieczki. Dzieci są zadowolone, przychodzą chętnie.
4: Ja robię miasto.
5: Jak wam minął pierwszy miesiąc wakacji?
4: Bardzo fajnie. Bardzo dużo w jakichś miejscach byłem.
5: A tęsknicie już za szkołą?
4: Nie.
0: Podobne zajęcia odbywają się w sąsiednich sołectwach Pruchna, Drogomyśl, Zbytków i Zabłocie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Nowa atrakcja czeka na wypoczywających nad zbiornikiem wodnym Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. To wodny tor pływacki, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Jak wyjaśnił Radiu Katowice Wojciech Jurow, dyrektor Dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, to kolejna propozycja dla tych, którzy spędzając aktywnie czas nad wodą, chcą doskonalić swoje umiejętności.
6: Na miejscu znajduje się również platforma pływająca, która może posłużyć jako miejsce odpoczynku, a także jako punkt startowy i nawrotowy dla pływaków. Na terenie ośrodka dostępne są zalecane podczas takiego pływania bojki asekuracyjne, które możecie Państwo wypożyczyć.
0: Wojciech Jurow dodał, że atrakcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób umiejących pływać.
6: Głębokość wody w tym obszarze wynosi około 2,5 do 4 metrów. Dlatego przed wejściem do wody każdy użytkownik powinien realnie ocenić swoje umiejętności pływackie, kondycję i stan zdrowia.
0: Wodny tor pływacki czeka na chętnych po lewej stronie molo przy plaży miejskiej nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej. Można z niego korzystać od poniedziałku do piątku od 10 do 18, a w weekendy i święta do 19. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, punktowo może także zagrzmieć. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
7: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
8: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
7: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcast. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: To czas pamięci o tych, którzy walczyli o wolność. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym unijnym posiedzeniu do spraw Ceuty, informuje szef MSWiA. W informacjach również Podlasie i modernizacja tamtejszego systemu ostrzegania alarmowego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. 82 lata minęło od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili reporterowi TOK FM odwiedzający cmentarz na Powązkach warszawiacy.
10: Jeśli mogę zapytać, dla kogo te znicze?
11: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to historię, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć. No, inaczej tu się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
12: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuję się w obowiązku. Ja jestem rokroczny i uważam, że dzisiaj jest wyjątkowo mało ludzi. Mnie się wydaje, że to wynika między innymi z tego, że 82 lata to jest szmat czasu i najbliżsi tych powstańców, oni już odeszli z tego świata. Ja, proszę pana, mam 85 lat. Mój tata poszedł do powstania mając 32 lata, mając rodzinę i 3-letnie dziecko, czyli mnie.
9: Po tym, jak o 17 w godzinę W wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego, odegrano również Hejno Warszawski. Powstańców warszawskich jest coraz mniej, ale na czele sztafety staną ich potomkowie, mówi wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego Remigiusz Stefani. Jak dodaje, ważne jest, by być z nimi w kontakcie.
13: Najbardziej budujące oczywiście jest to, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy tą pamięć chcą dalej nieść. Akcja, którą Muzeum Powstania Warszawskiego Korzenie Pamięci, ten projekt, który ma zachęcić potomków powstańców warszawskich do tego, żeby przejąć tą pałeczkę, tą sztafetę.
9: Akcja Korzenie Pamięci jest stale rozwijana i pomaga pielęgnować pamięć o powstańcach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych, sprecyzował minister. Irlandia, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, zwoła na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. Do zorganizowania pilnej narady wezwał wcześniej premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Podobny apel wystosowali w odrębnym liście przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. Liderzy podkreślili, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. Podlaskie modernizuje system ostrzegania alarmowego. Do połowy przyszłego roku w całym regionie zostanie zainstalowanych ponad 50 nowych syren. Niektóre w miejscu istniejących, inne w zupełnie nowych lokalizacjach. O czym więcej opowie teraz Jakub Medek.
14: Nowa sieć ma umożliwić poinformowanie syrenami o alarmie, na przykład lotniczym, większą część mieszkańców województwa. To nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenia, podkreśla Dariusz Łukaszewicz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
15: Te syreny będą mogły przekazywać komunikaty głosowe, co będzie oczywiście bardziej zrozumiałe zapewne dla społeczeństwa.
14: Nowy system to nie tylko nagłośnienie, dodaje wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
16: Do tego dochodzi budowa nowoczesnego systemu łączności, który będzie spójny i kompatybilny i połączy wojewodę, wszystkie służby oraz jednostki samorządu terytorialnego.
14: Modernizacja systemu, który może zostać użyty na przykład w sytuacji, kiedy nad Polskę wlecą, jak w nocy z środy na czwartek rosyjskie rakiety, kosztuje ponad 8 milionów złotych. Większość środków pochodzi z Unii. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
9: Palmy, oliwki czy egzotyczne krzewy? Kraków mówi nie. Mimo że miasto na zieleń planuje wydać aż 2,5 miliona złotych, to w tym przetargu moda przegrywa z bioróżnorodnością. Katarzyna Młynaczek.
17: Jak podkreśla Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej, w miejskiej zieleni najważniejsze są gatunki rodzime, które poradzą sobie w trudnych warunkach.
18: Trendem zieleni jest naturalność. Chociażby grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna, ale też wiśnia piłkowana kanzan. To jest takie nasadzenie, które w pewnym momencie roku krakowian bardzo cieszy.
17: Egzotyczne rośliny mogłyby zaburzyć lokalny ekosystem i stać się gatunkami inwazyjnymi.
18: Takich nie mamy zakusów. Jak najbardziej dopasowana roślinność do siedliska, do ekosystemu daje gwarancję sukcesu, zwiększa bioróżnorodność.
17: Miasto zapowiada więc, że zamiast podążać za ogrodniczą modą, inwestować będzie w rośliny, które najlepiej sprawdzają się właśnie w Krakowie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
9: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, do 25 w centrum i na zachodzie i do 30 na południowym wschodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

szczery, choć przyznaję to niechętnie. Raczej pod przymusem ja nie jestem wiadomością, tylko pseudoniusem, oni nie płacą za subskrypcję ani abonament, tylko żebym od

zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

0: Minęła 22. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Uroczystości rocznicowe zorganizowano m.in. w Jaworznie. Nad powiatem tarnogórskim przeszła silna nawałnica, która spowodowała liczne szkody. W Katowicach zakończyły się prace związane z budową kładki dla pieszych nad torami w Załężu oraz wiaduktu w Brynowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Nad stolicą rozległ się dźwięk syren alarmowych. W godzinę W Warszawa oddała hołd bohaterom z 1944 roku. W uroczystościach przed pomnikiem Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach wzięły udział najważniejsze osoby w państwie i mieszkańcy Warszawy. Leszek Żukowski, pseudonim Antek, mówi, że powstanie było konieczne.
2: W ogóle walka była potrzebna, żeby Związek Radziecki nie mógł twierdzić, że to cały teren to jest Rosja. Więc rządowi w Londynie to zależało na tym. Natomiast powstanie tak naprawdę to wcale się nie zaczęło. My mieliśmy zdobyć broń i wyjść z Warszawy. A ponieważ zostaliśmy otoczeni, to nie mogliśmy wyjść i walczyliśmy.
0: Dziś nie tylko w stolicy uczczono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Również w całym kraju o godzinie 17 zawyły syreny, oddawano hołd powstańcom warszawskim, odbyły się apele pamięci, zorganizowano rekonstrukcje historyczne oraz koncerty, podczas których śpiewano powstańcze piosenki. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczcili również mieszkańcy województwa śląskiego. Uroczystości upamiętniające bohaterów zorganizowano m.in. w Jaworznie. W programie znalazł się wykład w Muzeum Miasta Jaworzna na temat wydarzeń sprzed 82 lat, złożenie kwiatów przy pomniku niepodległości, msza święta oraz występy artystyczne. Około godziny 17 mieszkańcy utworzyli na rynku żywy znak Polski Walczącej, symbol pamięci, jedności i szacunku dla bohaterów Powstania Warszawskiego. Przy znaku kotwicy rozciągnięto dużych rozmiarów flagę Polski.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Dzisiejsze popołudnie przyniosło gwałtowne załamanie pogody w części województwa śląskiego. Nad powiatem tarnogórskim przeszła silna nawałnica, która spowodowała liczne szkody. Strażacy i służby od godzin popołudniowych usuwają skutki wichury, a mieszkańcy wielu miejscowości zmagają się z przerwami w dostawie energii elektrycznej. Silny wiatr łamał drzewa i konary w wielu miejscach powiatu tarnogórskiego. Do zdarzeń doszło m.in. w Chechle, Lasowicach oraz samych Tarnowskich Górach. Powalone drzewa blokowały drogi i utrudniały przejazd. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc była droga prowadząca nad jezioro Chechło-Nakło, która została zablokowana przez powalone drzewa. Skutki nawałnicy odczuli również mieszkańcy okolicznych miejscowości, gdzie uszkodzona została infrastruktura energetyczna. W wielu rejonach doszło do przerw w dostawie prądu. Przewidywany czas przywrócenia zasilania to godzina pierwsza w nocy. Od dziś pasażerowie korzystający z 30-dniowego metrobiletu mogą podróżować także pociągami PKP Intercity na terenie metropolii. Przewoźnik w tej sprawie zawarł porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim większą liczbę dostępnych połączeń. Korzystanie z tych udogodnień będzie bardzo proste, wyjaśnił Witold Trulka z biura prasowego GZM-u.
3: Podróżni nie muszą pobierać żadnych dodatkowych rezerwacji miejsc. Podczas kontroli wystarczy pokazać kod QR w aplikacji Transport GZM lub papierowe potwierdzenie zakupu w przypadku metrokarty. Oferta dotyczy przejazdów w drugiej klasie na terenie naszej metropolii.
0: Nowe rozwiązanie poprawia przede wszystkim system komunikacyjny. To także duże ułatwienie, zwłaszcza w okresie przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Dobra wiadomość dla mieszkańców Katowic. Zakończyły się prace związane z budową kładki dla pieszych nad torami w Załężu oraz wiaduktu w Brynowie. Oddanie tych obiektów do użytku oznacza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zawieszone od dziś jest kursowanie zastępczych linii autobusowych oznaczonych jako Z7 i Z38. Jednocześnie zmieniły się rozkłady jazdy na liniach 130 i 900. Szczegółowe informacje i bieżące rozkłady jazdy można znaleźć m.in. na stronie internetowej transportgzm.pl. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Słuchacie Radio Z, to jest niedziela 2 sierpnia, dochodzi 7, to czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
1: To oni walczyli o wolną Polskę, rocznica Powstania Warszawskiego. Pracownicy szpitala w Bielsku Białej boją się o bezpieczeństwo, proszą o wsparcie policję. Iron Man w okolicach Krakowa, są utrudnienia, powiemy gdzie dokładnie.
0: 7.
1: Tysiące biało-czerwonych flag i symboli Polski walczącej na ulicach, kwiaty i znicze w miejscach pamięci warszawiacy oddali hołd uczestnikom powstania, które wybuchło 82 lata temu. O godzinie 17 ruch zamarł, zabrzmiały syreny, biły kościelne dzwony. Zgromadzeni przy rondzie Dmowskiego mówili reporterowi Radia Z Krzysztofowi Grządzielskiemu, że ich obecność to także przejaw patriotyzmu.
2: To jest pokaz jedności i pamięci oczywiście, że ludzie jeszcze w tych czasach teraz tej komputeryzacji pamiętają o tym.
3: Dlaczego to tak ważne z pani perspektywy?
4: Ważne, żebyśmy pamiętali, że żyjemy w wolnej Polsce i komu zawdzięczamy wolność. Oddać hołd bohaterom.
3: To jest też moment, który jednoczy Polaków?
5: Myślę, że tak. No zawsze, jeżeli w naszym kraju coś się działo złego, to Polacy na równo ze sobą szli, zawsze się dogadywali wtedy, nie?
3: A myśli pani, że pamięć przetrwa?
6: Myślę, że jeżeli będziemy przekazywać młodym pokoleniom, to na pewno tak.
1: O powstańcach warszawskich pamiętała nie tylko stolica, syreny rozległy się w większości polskich miast. Jest areszt dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w miejscowości Kamianna w Wielkopolsce. Pijany kierowca podczas wyprzedzania czołowo zderzył się z samochodem osobowym. Siła uderzenia spowodowała, że drugi pojazd przewrócił się na dach i wpadł do rowu. Zginęły trzy osoby podróżujące tym autem. Damian B. był już karany, m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Wystawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gróźb karalnych. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia. Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej prosi policję o dodatkową ochronę. Rośnie agresja ze strony pacjentów i ich bliskich wobec personelu. Sytuację zaostrzyły medialne doniesienia o kierowniku SOR-u, który miał pracować zdalnie na część etatu za wysokie wynagrodzenie. Szpital przekonuje, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości, a ofiarą są teraz lekarze. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Szpital podkreśla, że personel prawie codziennie musi radzić sobie z wyzwiskami, głównie przez długie kolejki, ale też przez ostatnie afery w służbie zdrowia. Teraz pracownicy SOR-u mają otrzymywać nawet prywatne groźby.
8: Agresja wobec personelu medycznego nie będzie tolerowana.
7: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej. Placówka zapowiada, że będzie zgłaszać każdy przejaw agresji także w internecie. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Eksplozja w restauracji w centrum Moskwy. Co najmniej 3 osoby zginęły, rannych zostało około 20. Włoska restauracja była wynajęta na imprezę prywatną. Oficjalnych informacji o przyczynach eksplozji nie podano, ale niezależne media piszą o wybuchu instalacji gazowej. Spore utrudnienia czekają dziś kierowców podróżujących w okolicach Krakowa. Powód? Zawody Ironman. Ich częścią jest 90-kilometrowy wyścig rowerowy. Od teraz do 15 zamknięta jest droga krajowa nr 94 między Krakowem a Wieliczką. Można będzie ją przejechać w poprzek pod nadzorem policji, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Organizatorzy wyznaczyli takie śluzy, które będą pozwalały na przejazd między północną a południową częścią drogi krajowej nr 94. Te śluzy są w Wieliczce, Grodkowicach, Sułkowie, Bodzenowie, Słomirogu i w Brzeziu.
1: Objazd zamkniętego odcinka krajowej 94 autostradą A4. A w Radiu Z Sport i Mateusz Ligenza.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Śpiewało się kiedyś: łyk zimnej wody wlej dla ochłody w usta spragnione, a dziś tej wody to wlewamy sobie i wlewać powinniśmy dużo, dużo więcej, bo, no tak, bo rzeczywiście gorąco będzie. Dariusz Schmidt teraz z najświeższą prognozą pogody.
12: Witam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Jedynie nad północną i północno-zachodnią część kraju za frontem atmosferycznym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze może się mocniej zachmurzyć i przelotnie opadać deszcz. Miejscami też pojawią się burze. także z gradem. No i szacuje się, że w czasie tych burz może spaść nawet do 40-45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie, w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W województwie śląskim dziś przed nami kolejny upalny dzień. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale pod wieczór nieco więcej chmur na niebie się pojawi i wtedy miejscami popada deszcz, pojawią się też burze. Punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura już teraz w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 32, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33, w Bielsku-Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 26. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, w czasie tych możliwych burz porywisty północno-zachodni. Najbliższa noc z zachmurzeniem zmiennym od całkowitego po umiarkowane, miejscami przyda się parasol, bo synoptycy przewidują opady deszczu i w pierwszej części nocy również burze. Temperatura minimalna w zakresie 17-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. A jutro w niedzielę zachmurzenie zróżnicowane. Najczęściej duże, jednak z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze województwa śląskiego nie będzie padać. Jedynie lokalnie może przelotnie pokropić deszcz i to w południowej połowie regionu, czyli w Beskidach. I odpoczniemy od upału jutro, bo temperatura maksymalna w zakresie 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy, a potem zmieni się na wschodni. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 981, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Będzie się wahało, biometr dziś niekorzystny, bo te upały nas mocno mogą osłabić. A w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
11: No tak, czyli teraz jutro będziemy odpoczywać od tych upałów, a potem one znowu wrócą.
12: No tak, w niedziela to jest wiadomo, dzień odpoczynku.
11: No tak, a od poniedziałku wszystko się zacznie. Tak to w życiu bywa, proszę Państwa, i w kalendarzu również. Dariusz Schmidt przedstawił tę najświeższą prognozę pogody. No to co, smarujemy się olejkiem i w drogę.
12: No, można tak powiedzieć.
11: No to ja tu jeszcze troszkę zostanę, a później to uskutecznię. Dziękuję bardzo. Dzięki. Teraz 19 po 10.

0: Na zegarze 8. Ponad 200 razy interweniowali wieczorem strażacy w województwie śląskim. Przez region przeszły burze z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Polscy strażacy są już w Hiszpanii. Pomogą kolegom po fachu w gaszeniu pożarów. Zamiast wakacji w Polsce latamy za granicę. Lotnisko w Pyrzowicach odprawiło w tym roku 4 miliony pasażerów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem strażacy w województwie śląskim interweniowali 203 razy w związku z burzami, które przechodziły przez region. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie tarnogórskim. Silny wiatr łamał drzewa i konary, m.in. w Lasowicach i Nowym Chechle. Dziś pogoda już się uspokoiła. Przelotne opady deszczu spodziewane są tylko na południu regionu, zwłaszcza w górach. Polscy strażacy są gotowi do działania w Hiszpanii. Pierwsza rotacja strażaków wylądowała wczoraj w okolicach Madrytu i została już rozmieszczona w dwóch miastach, Toledo i miejscowości Cuenca. Będą wspierać hiszpańskich kolegów w walce ze skutkami pożarów i zarzewiami ognia, deklaruje jeden z uczestników misji, kapitan Przemysław Rogolewicz.
2: Jesteśmy gotowi do bezpośredniego wejścia do działań interwencyjnych, natomiast wszystko zależy od kraju przyjmującego pomoc, od Hiszpanów, jak nas zagospodarują i w którym momencie. Dziś jesteśmy jak najbardziej pod oddziałem pieszym, bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne. Pieszo udajemy się do tych trudno dostępnych miejsc, wysoko położonych, tam gdzie nie mogą dojechać pojazdy, gdzie samochody gaśnicze mają utrudniony dojazd.
0: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Pierwsza rotacja licząca 35 ratowników wyleciała wczoraj wojskowym samolotem z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Strażacy będą się zmieniać co 10 dni. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy ludzi. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Rekordowy sezon wakacyjny pod względem ruchu pasażerskiego szykuje się na lotnisku w Pyrzowicach. Za nami półmetek wakacji, a dotychczasowe statystyki pokazują, że z roku na rok częściej wybieramy wakacje za granicą niż w kraju. Do wyboru jest wiele kierunków, mówi prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.
3: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera, ponad 7% wzrostu. W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji.
0: Ciągle królują także Turcja i Egipt. Ustroński rynek zamienił się w weekend w prawdziwą krainę smaków, kolorów i rękodzielniczych inspiracji. Trwa tu bajkowy festiwal słodkości i smaku oraz jarmark rękodzieła. Chcemy w ten sposób ożywić rynek, mówi burmistrz Paweł Sztefek.
4: Staramy się zagospodarować ten rynek tak, żeby był on ciekawy. Mamy wystawę słodkości, produktów regionalnych, tak żebyśmy mogli też zadowolić tych niektórych turystów, którzy oczekują czegoś więcej niż słońce, niż zielona plaża nad rzeką, niż rowery, żeby się mógł też rozkoszować nie tylko tam.
0: Na ustrońskim rynku do wieczora prezentować się będą wystawcy z całego kraju. O poranku zachmurzenie jest całkowite, później będzie umiarkowane. Na południu województwa śląskiego spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe są nawet burze. Będzie ciepło, ale odczuwalnie chłodniej niż w ostatnich dniach, bo dziś na termometrach do 27 stopni Celsjusza ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Biometr aktualnie jest obojętny, ale przejdzie w najbliższych godzinach w korzystny.
5: Śpiewało się kiedyś: łyk zimnej wody wlej dla ochłody w usta spragnione, a dziś tej wody to wlewamy sobie i wlewać powinniśmy dużo, dużo więcej, bo, no tak, bo rzeczywiście gorąco będzie. Dariusz Schmidt teraz z najświeższą prognozą pogody.
6: Witam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Jedynie nad północną i północno-zachodnią część kraju za frontem atmosferycznym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze może się mocniej zachmurzyć i przelotnie opadać deszcz. Miejscami też pojawią się burze. także z gradem. No i szacuje się, że w czasie tych burz może spaść nawet do 40-45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie, w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W województwie śląskim dziś przed nami kolejny upalny dzień. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale pod wieczór nieco więcej chmur na niebie się pojawi i wtedy miejscami popada deszcz. Pojawią się też burze. Punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura już teraz w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 32, w Katowicach i miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii do 33, w Bielsku-Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 26. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany w czasie tych możliwych burz, porywisty północno-zachodni. Najbliższa noc z zachmurzeniem zmiennym od całkowitego po umiarkowane, miejscami przyda się parasol, bo synoptycy przewidują opady deszczu i w pierwszej części nocy również burze. Temperatura minimalna w zakresie 17-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. A jutro w niedzielę zachmurzenie zróżnicowane. Najczęściej duże, jednak z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze województwa śląskiego nie będzie padać. Jedynie lokalnie może przelotnie pokropić deszcz i to w południowej połowie regionu, czyli w Beskidach. I odpoczniemy od upału jutro, bo temperatura maksymalna w zakresie 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy, a potem zmieni się na wschodni. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 981, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Będzie się wahało, biometr dziś niekorzystny, bo te upały nas mocno mogą osłabić. A w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
5: No tak, czyli teraz jutro będziemy odpoczywać od tych upałów, a potem one znowu wrócą.
6: No tak, w niedziela to jest wiadomo, dzień odpoczynku.
5: No tak, a od poniedziałku wszystko się zacznie. Tak to w życiu bywa, proszę Państwa, i w kalendarzu również. Dariusz Schmidt przedstawił tę najświeższą prognozę pogody. No to co, smarujemy się olejkiem i w drogę.
6: No, można tak powiedzieć.
5: No to ja tu jeszcze troszkę zostanę, a później to uskutecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Teraz 19 po 10.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Słuchacie Radia Z, to jest niedziela, 2 sierpnia, dochodzi 8. Wiadomości ma Iwona Kutyna.
1: Warszawiacy o powstaniu, nie ma nic ważniejszego niż ojczyzna. Polacy pomagają Hiszpanom, nasi strażacy już na miejscu. 2 pierwsze gole Lewandowskiego w nowych barwach. Syreny, dzwony i zatrzymany ruch. Stolica uczciła pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość. A więcej o obchodach w relacji reportera Radia Z Krzysztofa Grządzielskiego.
2: Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wzięli w nich udział m.in. prezydent i marszałek Senatu. O 17 w godzinie wybuchu walk na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej, a na rondzie Dmowskiego zebrany tłum odpalił biało-czerwone race.
3: Dzięki nim mamy teraz wolną Polskę, żyjemy w normalnych czasach.
4: Powstańcy uczą tego, że nie ma nic ważniejszego niż ojczyzna. Skoro się życie oddaje dla tej wartości, to jest to wartość najwyższa.
2: Dzień zakończył koncert powstańczych piosenek na Placu Piłsudskiego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Wydarzenia planowane są też na najbliższe dni. Dziś ulicami Warszawy przyjedzie rowerowa masa powstańcza. W środę natomiast odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego. Przez miesiąc ponad 100 polskich strażaków będzie pomagać Hiszpanom w walce z pożarami lasów. Pierwsza 35-osobowa grupa jest już na miejscu. Polacy będą stacjonować w 2 bazach, w Toledo i Cuenca w regionie Castilla-La Mancha. Z dowódcą grupy Jakubem Siczką tuż przed wylotem rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
5: Czy będziecie gasić, panie dowódco, te pożary? Bo lecicie bez sprzętu, jak widzę.
6: Sprzęt już dojechał na miejsce naszymi samochodami.
5: Jaki to sprzęt i co będziecie robić?
6: W głównej mierze są to narzędzia ręczne, węże małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań, ale również możemy używać ognia, przeznaczyć jakąś część terenu na spalenie i dzięki temu budować linię obrony.
1: Polacy mają prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie, bez użycia pojazdów gaśniczych. Nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji obowiązują od dzisiaj w Unii Europejskiej. Internauci będą musieli być wyraźnie informowani, że komunikują się z AI i czytają treści przez nią wygenerowane. Oznaczane mają być też obrazy, nagrania audio i materiały wideo. Jakie podejście do sztucznej inteligencji w internecie mają warszawiacy, sprawdził nasz reporter Piotr Gawroński.
7: Mam wrażenie, że im będzie się to dalej rozwijało, tym będę miała większy problem.
8: Jak jakaś informacja wydaje mi się podejrzana, to po prostu albo weryfikuję, albo nie przyjmuję do wiadomości.
9: Zdarzyło się pani nabrać troszeczkę?
8: Nie, myślę, że nie.
10: To po prostu podchodzi naturalnie. Jakby zwraca się uwagę na szczegóły, to po prostu widać.
11: Tylko czysta intuicja.
9: Tylko i wyłącznie.
11: Chyba, że wrzucam w czata i pytam się go, czy on to zrobił.
9: Są takie 2 filmiki. Który z nich jest prawdziwy, jak pani myśli?
12: Ten u góry.
9: U góry jest prawdziwy? Nie, jest AI akurat.
1: Treści wygenerowane przez AI będą musiały posiadać oznaczenia nadające się do odczytu maszynowego, co ułatwi ich wykrywanie przez wyszukiwarki internetowe. Robert Lewandowski, bohaterem Chicago, piłkarz zdobył 2 gole, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1. To pierwsze bramki Polaka w nowym klubie. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X. Kolejny mecz Lewandowski i jego drużyna w ramach Ligi MLS rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers. A więcej sportu i piłki już teraz. Mateusz Liganza.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: na zegarze 8. Ponad 200 razy interweniowali wieczorem strażacy w województwie śląskim. Przez region przeszły burze z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Polscy strażacy są już w Hiszpanii. Pomogą kolegom po fachu w gaszeniu pożarów. Zamiast wakacji w Polsce latamy za granicę. Lotnisko w Pyrzowicach odprawiło w tym roku 4 miliony pasażerów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem strażacy w województwie śląskim interweniowali 203 razy w związku z burzami, które przechodziły przez region. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie tarnogórskim. Silny wiatr łamał drzewa i konary, m.in. w Lasowicach i Nowym Chechle. Dziś pogoda już się uspokoiła. Przelotne opady deszczu spodziewane są tylko na południu regionu, zwłaszcza w górach. Polscy strażacy są gotowi do działania w Hiszpanii. Pierwsza rotacja strażaków wylądowała wczoraj w okolicach Madrytu i została już rozmieszczona w dwóch miastach, Toledo i miejscowości Cuenca. Będą wspierać hiszpańskich kolegów w walce ze skutkami pożarów i zarzewiami ognia, deklaruje jeden z uczestników misji, kapitan Przemysław Rogolewicz.
2: Jesteśmy gotowi do bezpośredniego wejścia do działań interwencyjnych, natomiast wszystko zależy od kraju przyjmującego pomoc, od Hiszpanów, jak nas zagospodarują i w którym momencie. Dziś jesteśmy jak najbardziej pod oddziałem pieszym, bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne. Pieszo udajemy się do tych trudno dostępnych miejsc, wysoko położonych, tam gdzie nie mogą dojechać pojazdy, gdzie samochody gaśnicze mają utrudniony dojazd.
0: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Pierwsza rotacja licząca 35 ratowników wyleciała wczoraj wojskowym samolotem z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Strażacy będą się zmieniać co 10 dni. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy ludzi. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Rekordowy sezon wakacyjny pod względem ruchu pasażerskiego szykuje się na lotnisku w Pyrzowicach. Za nami półmetek wakacji, a dotychczasowe statystyki pokazują, że z roku na rok częściej wybieramy wakacje za granicą niż w kraju. Do wyboru jest wiele kierunków, mówi prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.
3: Sezon bardzo udany, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie cały czas jest wojna. Już odprawiliśmy 4-milionowego pasażera, ponad 7% wzrostu. W tym roku znów pobijemy rekordy obsłużonych pasażerów. Dostępne ponad 120 kierunków, bardzo dobrze sprzedające się przede wszystkim kierunki do Hiszpanii, kierunki do Grecji.
0: Ciągle królują także Turcja i Egipt. Ustroński rynek zamienił się w weekend w prawdziwą krainę smaków, kolorów i rękodzielniczych inspiracji. Trwa tu bajkowy festiwal słodkości i smaku oraz jarmark rękodzieła. Chcemy w ten sposób ożywić rynek, mówi burmistrz Paweł Sztefek.
4: Staramy się zagospodarować ten rynek tak, żeby był on ciekawy. Mamy wystawę słodkości, produktów regionalnych, tak żebyśmy mogli też zadowolić tych niektórych turystów, którzy oczekują czegoś więcej niż słońce, niż zielona plaża nad rzeką, niż rowery, żeby się mógł też rozkoszować nie tylko tam.
0: Na ustrońskim rynku do wieczora prezentować się będą wystawcy z całego kraju. O poranku zachmurzenie jest całkowite, później będzie umiarkowane. Na południu województwa śląskiego spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe są nawet burze. Będzie ciepło, ale odczuwalnie chłodniej niż w ostatnich dniach, bo dziś na termometrach do 27 stopni Celsjusza ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Biometr aktualnie jest obojętny, ale przejdzie w najbliższych godzinach w korzystny.
5: Śpiewało się kiedyś: łyk zimnej wody wlej dla ochłody w usta spragnione, a dziś tej wody to wlewamy sobie i wlewać powinniśmy dużo, dużo więcej, bo, no tak, bo rzeczywiście gorąco będzie. Dariusz Schmidt teraz z najświeższą prognozą pogody.
6: Witam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Jedynie nad północną i północno-zachodnią część kraju za frontem atmosferycznym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze może się mocniej zachmurzyć i przelotnie opadać deszcz. Miejscami też pojawią się burze. także z gradem. No i szacuje się, że w czasie tych burz może spaść nawet do 40-45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie, w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W województwie śląskim dziś przed nami kolejny upalny dzień. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale pod wieczór nieco więcej chmur na niebie się pojawi i wtedy miejscami popada deszcz, pojawią się też burze. Punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura już teraz w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 32, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33, w Bielsku Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 26. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany w czasie tych możliwych burz, porywisty północno-zachodni. Najbliższa noc z zachmurzeniem zmiennym, od całkowitego po umiarkowane, miejscami przyda się parasol, bo synoptycy przewidują opady deszczu i w pierwszej części nocy również burze. Temperatura minimalna w zakresie 17-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. A jutro w niedzielę zachmurzenie zróżnicowane. Najczęściej duże, jednak z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze województwa śląskiego nie będzie padać. Jedynie lokalnie może przelotnie pokropić deszcz i to w południowej połowie regionu, czyli w Beskidach. I odpoczniemy od upału jutro, bo temperatura maksymalna w zakresie 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy, a potem zmieni się na wschodni. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi dzień z 81, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Będzie się wahało, biometr dziś niekorzystny, bo te upały nas mocno mogą osłabić. A w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
5: No tak, czyli teraz jutro będziemy odpoczywać od tych upałów, a potem one znowu wrócą.
6: No tak, w niedziela to jest wiadomo, dzień odpoczynku.
5: No tak, a od poniedziałku wszystko się zacznie. Tak to w życiu bywa, proszę Państwa, i w kalendarzu również. Dariusz Schmidt przedstawił tę najświeższą prognozę pogody. No to co, smarujemy się olejkiem i w drogę.
6: No, można tak powiedzieć.
5: No to ja tu jeszcze troszkę zostanę, a później to uskutecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Teraz 19 po 10.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Słuchacie Radia Z. W niedzielę 2 sierpnia dochodzi 9. Wiadomości Iwona Kutyna. Prosimy.
1: Zgodził się dla dobra świata Trump. Wstrzymuje ataki na Iran. Bariera ma zablokować dostęp do brzegu. Hiszpania odcina się od Maroka. Karta turysty przebojem pod Tatrami daje zniżki i rabaty.
0: Dziewiąta.
1: Donald Trump wstrzymuje plany uderzenia na Iran. Wcześniej amerykański prezydent zapowiadał potężne uderzenia na irańską infrastrukturę krytyczną. Teheran groził odwetem i uderzeniami w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej. To, co dzieje się w tej sprawie w Białym Domu i na Bliskim Wschodzie, śledzi reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego Trump zmienił zdanie?
2: Dla dobra świata, tak napisał w mediach społecznościowych. Trump twierdzi, że USA zawstrzymały się od potężnego uderzenia na Iran na prośbę samego Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Uderzenia nie będzie, jeśli dojdzie do szybkiego porozumienia z Teheranem, czyli pełne otwarcie cieśniny Ormuz oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Według Trumpa jest duża szansa na szybkie podpisanie porozumienia, bo są jego wstępne ramy.
1: Plany wstrzymania ataku miały być uzgodnione i popierane przez Izrael. Hiszpańska Ceuta buduje barierę zabezpieczającą na granicy morskiej z Marokiem. Chce w ten sposób chronić się przed nielegalnymi migrantami. Kryzys wybuchł, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do Ceuty właśnie. Podczas próby przedostania się przez granicę 67 osób zginęło. Żegluga śródlądowa w Niemczech przeżywa historyczny kryzys. Najważniejsze drogi wodne meldują rekordowo niskie stany wody, najniższe od ponad 200 lat. Z Berlina Wojciech Hernes.
3: Ren, Neckar, Łaba, Dunaj i wiele innych rzek, a także kanałów żeglugowych w Niemczech nie miało tak niskich stanów od 1813 roku, kiedy zaczęto prowadzić pomiary i dokumentację. Żegluga śródlądowa w Niemczech, zarówno pasażerska, jak i towarowa, jest teraz drastycznie ograniczona, a w wielu miejscach niemożliwa. Barki mogą transportować najwyżej 1/3 możliwego frachtu. To oznacza ogromne, liczone w miliardach euro straty. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Obrońcy naturalnego środowiska w Niemczech ostrzegają, że niskie stany i wysoka temperatura wody mogą mieć katastrofalne konsekwencje ekologiczne. Rekordowe zainteresowanie szkołą Orląt w Dęblinie. Chętnych jest blisko 1400 osób. Miejsc jest zaledwie 213. Wśród kandydatów było około 240 kobiet. Kandydaci na tym etapie, czyli badań medycznych, najczęściej odpadają z powodu wady wzroku i kręgosłupa. Kilka tysięcy turystów skorzystało w lipcu ze zniżek, promocji i rabatów w ramach zakopiańskiej karty turysty. To miejski program lojalnościowy rozwijany pod giewontem od majówki. Kartę turysty można otrzymać, rezerwując nocleg w jednym z obiektów, które do gminy odprowadzają tak zwaną opłatę miejscową. Jest doliczana do ceny noclegu. Przemek Taranek ze szczegółami.
4: To zaledwie 2 zł za dobę. W zamian można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Na przykład przy kilkudniowym pobycie z całą rodziną, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
5: Mamy 85 partnerów od obiektów noclegowych, przez obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie rowerów, fryzjer, usługi kosmetyczne.
4: Rabaty ilu procent sięgają?
5: Od 5 do 20%.
4: Karta turysty ma formę elektroniczną. To specjalnie kod wydawany już przez ponad 1000 pensjonatów i hoteli w Zakopanem. Przemek Taranek, Radio Z.
1: A o tym, jak wyrobić kartę turysty, można poczytać na stronie zakopanekart.com.pl.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pani. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Od

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691.

0: Jest 9:00. O poranku część mieszkańców województwa śląskiego nie ma prądu po wczorajszych burzach. Najwięcej w powiecie myszkowskim, więcej o tym powiemy za chwilę. Wczoraj w całym kraju uczczono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawyły syreny, także w województwie śląskim. Najpiękniej ukwiecone balkony w Katowicach będą nagrodzone.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem strażacy w województwie śląskim interweniowali 203 razy w związku z burzami, które przechodziły przez region. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie tarnogórskim. Silny wiatr łamał tam drzewa i konary, m.in. w Lasowicach i w Nowym Chechle. Dużo zgłoszeń napływało także od mieszkańców Zawiercia, Wodzisławia Śląskiego i Rybnika. O poranku kilkuset odbiorców pozostaje bez prądu. Najwięcej w powiecie myszkowskim, 498. Według zapewnień dostawcy energii prąd powinien pojawić się w Gniazdkach około godziny 11:00. W nocy natomiast mieszkańcy powiatu mikołowskiego nie mieli dostępu do wody. Późnym wieczorem piorun uderzył w transformator i uszkodził pompę w przepompowni wody przy ulicy Filaretów w Mikołowie. Awarię usunięto chwilę po północy. Dziś pogoda już się uspokoiła. Przelotne opady deszczu spodziewane są tylko na południu regionu, a zwłaszcza w górach mogą jeszcze wystąpić burze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Były modlitwa, kwiaty i znicze. Nie brakowało także wspomnień oraz wzruszeń. O 17:00 w godzinę W zawyły wczoraj syreny alarmowe niemal w całym kraju, a stolica na chwilę się zatrzymała. W obchodach 82. rocznicy Powstania Warszawskiego wzięło udział najważniejsze osoby w państwie, mieszkańcy miasta i turyści.
2: Dźwięk syren alarmowych słychać było w całej Warszawie i wielu innych miastach Polski. W hołdzie bohaterom zrywu z 1944 roku.
3: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar.
2: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Dla mieszkańców stolicy wydarzenia sprzed ponad 80 lat są cenną lekcją patriotyzmu.
4: Lekcja płynąca w ogóle z Powstania Warszawskiego jest taka, żeby kochać swój kraj, kochać ludzi.
5: Wszystkiego najlepszego możemy się tylko od powstańców warszawskich nauczyć.
2: Wiele emocji podczas wczorajszych uroczystości towarzyszyło powstańcom. Wzruszenia nie ukrywał Jan Witkowski, pseudonim Jaś.
6: Naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, że nareszcie Powstanie Warszawskie i powstańcy są docenieni.
2: W Powstaniu Warszawskim zginęło około 150 tysięcy cywilów i 18 tysięcy żołnierzy.
0: Relacjonowała Klaudia Wróblewska. Najpiękniej ukwiecone balkony w Katowicach będą nagrodzone. Ruszył bowiem konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza wiceprezydent miasta Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wyglądają Katowice.
7: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób upiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
0: Komisja, która będzie oceniała zgłoszone do konkursu balkony, będzie zwracała uwagę na kilka elementów.
7: Kompozycja, a więc czy ktoś ma jakiś plan dotyczący swojego balkonu. Często te balkony zielone przypominają swego rodzaju takie mini ogrody, a więc również aranżacja. I oczywiście najważniejsza jest zieleń, a więc ile jest tej zieleni, jaka jest jakość tej zieleni i oczywiście jak duży to jest balkon.
0: Zieleń nawet na tak niewielkiej powierzchni jak balkon chroni od zanieczyszczeń, zwiększa wilgotność powietrza czy wpływa na bioklimat poprzez obniżenie temperatury powietrza. Jest także źródłem pokarmu dla owadów. Najpiękniej zazielenione katowickie balkony można zgłaszać do miasta do końca sierpnia. 22 europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk, zaapelowało o pilne zwołanie nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej po wydarzeniach na granicy w Ceucie. W liście do przewodniczących unijnych instytucji sygnatariusze podkreślają konieczność zapobiegania niekontrolowanej migracji, zwalczania siatek przemytników ludzi i wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic wspólnoty. Opowiadają się również za zwiększeniem wsparcia Frontexu oraz zacieśnieniem współpracy z Marokiem. Jeszcze kilka słów o pogodzie. O poranku zachmurzenie w regionie jest całkowite, później będzie umiarkowane. Na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe burze. Będzie ciepło, ale odczuwalnie chłodniej niż w ostatnich dniach, bo na termometrach zobaczymy do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Biometr aktualnie jest obojętny, ale w kolejnych godzinach przejdzie w korzystny.
8: Śpiewało się kiedyś: łyk zimnej wody wlej dla ochłody w usta spragnione. A dziś tej wody to wlewamy sobie i wlewać powinniśmy dużo, dużo więcej, bo, no tak, bo rzeczywiście gorąco będzie. Dariusz Schmidt teraz z najświeższą prognozą pogody.
9: Witam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Jedynie nad północną i północno-zachodnią część kraju za frontem atmosferycznym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze może się mocniej zachmurzyć i przelotnie opadać deszcz. Miejscami też pojawią się burze, także z gradem. No i szacuje się, że w czasie tych burz może spaść nawet do 40-45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie, w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W województwie śląskim dziś przed nami kolejny upalny dzień. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale pod wieczór nieco więcej chmur na niebie się pojawi i wtedy miejscami popada deszcz. Pojawią się też burze. Punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura już teraz w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 32, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33, w Bielsku-Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 26. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, w czasie tych możliwych burz porywisty północno-zachodni. Najbliższa noc z zachmurzeniem zmiennym, od całkowitego po umiarkowane, miejscami przyda się parasol, bo synoptycy przewidują opady deszczu i w pierwszej części nocy również burze. Temperatura minimalna w zakresie 17-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. A jutro w niedzielę zachmurzenie zróżnicowane. Najczęściej duże, jednak z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze województwa śląskiego nie będzie padać. Jedynie lokalnie może przelotnie pokropić deszcz i to w południowej połowie regionu, czyli w Beskidach. I odpoczniemy od upału jutro, bo temperatura maksymalna w zakresie 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy, a potem zmieni się na wschodni. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 981, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Będzie się wahało, biometr dziś niekorzystny, bo te upały nas mocno mogą osłabić. A w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
8: No tak, czyli teraz jutro będziemy odpoczywać od tych upałów, a potem one znowu wrócą.
9: No tak, w niedziela to jest wiadomo dzień odpoczynku.
8: No tak, a od poniedziałku wszystko się zacznie. Tak to w życiu bywa, proszę Państwa, i w kalendarzu również. Dariusz Schmidt przedstawił tę najświeższą prognozę pogody. No to co, smarujemy się olejkiem i w drogę.
9: No, można tak powiedzieć.
8: No to ja tu jeszcze troszkę zostanę, a później to uskutecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Teraz 19 po 10.
10: Słuchacie Radia Z, to jest niedziela 2 sierpnia, już prawie 10, więc czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
11: Śmiertelne wypadki w Tatrach, nie żyje dwóch turystów. Polscy strażacy na hiszpańskim posterunku walczą z pożarami. Zamiast bonu zwrot kaucji na kartę płatniczą. Nowe butelkomaty.
10: Dziesiąta.
11: Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. O szczegółach nasz reporter Przemek Taranek.
12: Do jednego z wypadków doszło podczas wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
13: On się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał. Dlatego ten lot był taki długi i doznał śmiertelnych obrażeń.
12: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę. Spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Przemek Taranek, Radio Z.
11: Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Teoprowcy apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. Pierwsza zmiana polskich strażaków jest już w Hiszpanii. 35 ratowników specjalizujących się w gaszeniu pieszo trudno dostępnych miejsc zostało zadysponowanych do miejscowości Toledo i Cuenca. O tym, na czym polega misja polskich ratowników i w jaki sposób wspierają Hiszpanów, reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
14: Strażacy z modułu GFFF gaszą pożary w miejscach, w które nie wjedzie wóz strażacki i których nie da się ugasić z powietrza. Dzięki przenośnym pompom są w stanie gasić ogień małą ilością wody. Na wyposażeniu mają także pilarki. Jak powiedział mi jeden ze strażaków Kamil Kujawa, służą one do tak zwanej mineralizacji gleby.
15: Usuwamy wszystko, co się może spalić przed tym pożarem po prostu, czyli wszystkie drzewa, krzewy, czy nawet trawę, żeby to była goła ziemia, która no już się nie jest w stanie spalić.
14: Potrafią także walczyć z pożarami ogniem. Wypalają zarośla, tworząc ogniste ściany, które ograniczają dalsze rozprzestrzenianie się żywiołu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Polacy będą stacjonować w Hiszpanii rotacyjnie. W sumie w akcji weźmie udział ponad 100 strażaków. Mieszkańcy Florencji, zaniepokojeni silnym zapachem dymu, wydzwaniają do straży pożarnej, informując o potencjalnym pożarze. Okazuje się, że to przyniesiony przez wiatr dym z ogromnych pożarów we Francji. W departamencie Żerondy trwający ponad tydzień pożar został już opanowany. W departamencie Var strażacy powstrzymali ogień, który pozostaje jednak aktywny. Czerwone tramwaje przez dekady były elementem krajobrazu miast Górnego Śląska i Zagłębia. Teraz to się zmieni. Tramwaje będą żółte. Taką decyzję podjęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Skąd pomysł na zmianę barw? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
16: Żółty to kolor transportu w metropolii. Taki mają autobusy, a w przyszłości także kolej metropolitalna. Czerwone tramwaje często myliły przyjezdnych, którzy zastanawiali się, czy potrzebują osobnego biletu. Mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
17: To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
16: Pierwsze żółte tramwaje wyjadą na tory jeszcze w tym roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Czerwony kolor pozostanie tylko na zabytkowych tramwajach, które wyjeżdżają podczas specjalnych okazji. W ciągu kilku lat w Polsce może stanąć kilka tysięcy butelkomatów zwracających kaucję na kartę. Takie automaty są instalowane już teraz najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Większość zwrotomatów w sklepach z reguły wydaje bon o równowartości kaucji, który można zrealizować podczas zakupów. Tymczasem operatorzy pracują nad nowymi rozwiązaniami w formie zwrotu kaucji, w tym m.in. właśnie bezpośrednio na kartę płatniczą czy aplikację mobilną.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Jest 11. Od dziś treści w internecie wygenerowane przez sztuczną inteligencję muszą być wyraźnie oznaczone. W Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe przepisy. W Złotym Potoku trwa święto Pstrąga, któremu patronuje Radio Katowice. Więcej o tym powiemy za chwilę. W województwie śląskim powstanie tak zwana Śląska Dolina Zielonych Paliw.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W całej Unii Europejskiej zaczęły dziś obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być wyraźnie oznaczane. Takie treści muszą zawierać nie tylko oznaczenia widoczne gołym okiem, ale także oznaczenia techniczne, na przykład w postaci metadanych zapisanych w pliku. Od dzisiaj nowe uprawnienia zyskało też Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji Komisji Europejskiej, które będzie mogło egzekwować przestrzeganie przepisów. Za naruszenie obowiązków przewidzianych w akcie AI dostawcom grożą kary do 15 milionów euro lub do 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. W Złotym Potoku trwa święto Pstrąga. To wydarzenie pełne muzyki, sportowej rywalizacji i regionalnych smaków, z Pstrągiem w roli głównej oczywiście. Od wczesnych godzin porannych na stawie Iridion trwają zawody spinningowe, mówi dyrektorka samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie Aneta Grzywna.
2: Strefa animacji dla dzieci, moc koncertów, występów, między innymi zespołów Trubadurzy, Guzowianków.
3: No i spadł około 70 metrów. No i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
0: W mijającym tygodniu ratownicy Topru udzielali pomocy 50 osobom. W województwie śląskim powstanie Śląska Dolina Zielonych Paliw. Powstaną 4 kolejne stacje tankowania wodoru. Jak mówi prezeska Tauron H2 Monika Piątkiewicz, to znaczące projekty dla transformacji energetycznej i gospodarki województwa śląskiego.
4: Zanim powstaną pierwsze stacje tankowania, skupiamy nasze działania na przygotowaniu do budowy innowacyjnej instalacji do produkcji właśnie zielonego wodoru w oparciu o elektrolizer o mocy 20 MW. Elektrolizer zasilany będzie wyłącznie energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z farmy fotowoltaicznej Mysłowice oraz innych źródeł wiatrowych grupy Tauron.
0: Instalacja do produkcji wodoru zostanie zlokalizowana w Jaworznie.
4: Projekt wykorzystuje tereny elektrowni Jaworzno 3. Budowa instalacji wodorowej o takiej mocy to przykład sprawiedliwej transformacji i nadania drugiego życia obszarom związanym z energetyką węglową. Wprowadzenie zielonych technologii w Jaworznie nie tylko redukuje emisje, a także tworzy nowe miejsca pracy i wspiera lokalną gospodarkę.
0: Wybrane miasta, w których powstaną stacje tankowania wodoru, to Łaziska, Tychy, Sosnowiec i Żory. Zachmurzenie w Śląskiem jest całkowite, później będzie umiarkowane i duże. Na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe nawet burze. Na termometrach zobaczymy dziś do 27 stopni. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, a biometr jest obojętny. O tej porze mamy jeszcze informacje dla alergików. Początek sierpnia to czas intensywnego pylenia traw, bylicy, babki i pokrzywy. Dokuczliwe są także pyłki szczawiu i komosy oraz zarodniki grzybów.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z. Teraz czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
1: Niebezpieczna pogoda, interwencje strażaków, a na tym nie koniec. 400 dzików do odstrzału w okolicach Otwocka, mieszkańcy protestują. Nie wszystko do pociągu zabierzesz, przypominają kolejarze.
0: Jedenasta.
1: Ponad 1200 interwencji strażaków po burzach, jakie przeszły nad Polską, najwięcej

0: Pracy służby miały na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Większość interwencji dotyczyła usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i ulic. Zabezpieczano również zerwane dachy. W studiu pogodową rękę na pulsie trzyma reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Tak jest.
0: IMGW ostrzega także dzisiaj przed niebezpieczną pogodą. Gdzie konkretnie?
1: Silne burze możliwe są dziś w Tatrach. Upał alerty drugiego i trzeciego stopnia w pasie od Chełma po Bielsko-Białą. Tam też możliwe są po południu ulewy i burze. W pozostałej części kraju w aurze chłodniej i spokojniej.
0: No to co nas czeka w kolejnych dniach? Upał odpuści?
1: Nie. Na horyzoncie czeka nas kolejna dawka ekstremalnych upałów, nawet do 40 stopni. Niemal cała Polska ma być na czerwono, czyli najwyższy stopień pogodowych ostrzeżeń. Afrykański upał, szczególnie we wtorek i środę.
0: A przyszły weekend według wstępnych prognoz ma być chłodniejszy. Mieszkańcy powiatu otwockiego protestują przeciwko odstrzałowi dzików. Zabitych ma być tam 400 zwierząt. Działania te nie umknęły aktywistom. Autorzy petycji, pod którą podpisało się blisko 5 tysięcy osób, alarmują, że użycie broni w pobliżu domów zagraża bezpieczeństwu. Apelują również o potrzebę poszanowania życia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dialogu z mieszkańcami jednak nie będzie. Przepisy w żółtej strefie restauracji w Twin Falls w stanie Idaho w Stanach Zjednoczonych. Według mediów śmierć mogło ponieść nawet 5 osób. Na nagraniach z mediów społecznych widać ludzi uciekających z parkingu centrum handlowego w chwili, gdy słychać strzały. W szpitalu ma być pewna liczba osób, nie wiadomo jednak dokładnie, ilu jest rannych. Jak ujawniła policja, sprawca nie żyje. Pociąg pasażerski to nie pociąg towarowy, przypominają kolejarze tym, którzy wybierają się na wakacje. Na przykład na pewno do pociągu nie wejdą kajaki. Przed każdą podróżą warto sprawdzić, co można ze sobą zabrać, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
2: Spontaniczne pomysły pasażerów mogą zaskoczyć drużyny konduktorskich. Przed podróżą warto sprawdzić zasady przewozu bagażu, by uniknąć niepotrzebnych rozczarowań jeszcze na peronie.
0: Zabrać można ze sobą rower, spakowany namiot czy złożony stolik turystyczny. Najważniejsza zasada jest taka, że nie może przeszkadzać innym pasażerom i blokować przejścia. Darek Klimczak będzie z Wami od 12:00. Zapraszam w jego imieniu.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Śpiewało się kiedyś: łyk zimnej wody wlej dla ochłody w usta spragnione, a dziś tej wody to wlewamy sobie i wlewać powinniśmy dużo, dużo więcej, bo, no tak, bo rzeczywiście gorąco będzie. Dariusz Schmidt teraz z najświeższą prognozą pogody.
5: Witam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Jedynie nad północną i północno-zachodnią część kraju za frontem atmosferycznym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze może się mocniej zachmurzyć i przelotnie opadać deszcz. Miejscami też pojawią się burze, także z gradem. No i szacuje się, że w czasie tych burz może spaść nawet do 40-45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie, w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W województwie śląskim dziś przed nami kolejny upalny dzień. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale pod wieczór nieco więcej chmur na niebie się pojawi i wtedy miejscami popada deszcz. Pojawią się też burze. Punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura już teraz w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 32, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33, w Bielsku Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 26. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany w czasie tych możliwych burz, porywisty północno-zachodni. Najbliższa noc z zachmurzeniem zmiennym, od całkowitego po umiarkowane, miejscami przyda się parasol, bo synoptycy przewidują opady deszczu i w pierwszej części nocy również burze. Temperatura minimalna w zakresie 17-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. A jutro w niedzielę zachmurzenie zróżnicowane. Najczęściej duże, jednak z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze województwa śląskiego nie będzie padać. Jedynie lokalnie może przelotnie pokropić deszcz.

0: deszcz i to w południowej połowie regionu, czyli w Beskidach. I odpoczniemy od upału jutro, bo temperatura maksymalna w zakresie 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy, a potem zmieni się na wschodni. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 981, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Będzie się wahało, biometr dziś niekorzystny, no bo te upały nas mocno mogą osłabić. A w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
1: No tak, czyli teraz jutro będziemy odpoczywać od tych upałów, a potem one znowu wrócą.
0: No tak, w niedziela to jest wiadomo, dzień odpoczynku.
1: No tak, a od poniedziałku wszystko się zacznie. Tak to w życiu bywa, proszę Państwa, i w kalendarzu również. Dariusz Schmidt przedstawił tę najświeższą prognozę pogody. No to co, smarujemy się olejkiem i w drogę.
0: No, można tak powiedzieć.
1: No to ja tu jeszcze troszkę zostanę, a później to uskutecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Teraz 19 po 10.

0: Jest 11. Od dziś treści w internecie wygenerowane przez sztuczną inteligencję muszą być wyraźnie oznaczone. W Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe przepisy. W Złotym Potoku trwa święto Pstrąga, któremu patronuje Radio Katowice. Więcej o tym powiemy za chwilę. W województwie śląskim powstanie tak zwana Śląska Dolina Zielonych Paliw.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W całej Unii Europejskiej zaczęły dziś obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być wyraźnie oznaczane. Takie treści muszą zawierać nie tylko oznaczenia widoczne gołym okiem, ale także oznaczenia techniczne, na przykład w postaci metadanych zapisanych w pliku. Od dzisiaj nowe uprawnienia zyskało też Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji Komisji Europejskiej, które będzie mogło egzekwować przestrzeganie przepisów. Za naruszenie obowiązków przewidzianych w akcie AI dostawcom grożą kary do 15 milionów euro lub do 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. W Złotym Potoku trwa święto Pstrąga. To wydarzenie pełne muzyki, sportowej rywalizacji i regionalnych smaków z Pstrągiem w roli głównej oczywiście. Od wczesnych godzin porannych na stawie Iridium trwają zawody spinningowe, mówi dyrektorka samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie Aneta Grzywna.
2: Strefa animacji dla dzieci, moc koncertów, występów, między innymi zespołów Truba Duży, Guzowianki, Pani Bożeny Gloc, Zenon Martyniuk, Gulasz z Pstrąga, także zapraszamy serdecznie na pysznego Pstrąga i nie tylko w tą naszą piękną okolicę.
0: Święto Pstrąga odbywa się na Błoniach przy stawie Amerykan w Złotym Potoku. Wydarzeniu patronuje Radio Katowice. W Złotym Potoku znajduje się najstarsza w Europie hodowla pstrąga tęczowego, który trafił na tę ziemię w drugiej połowie XIX wieku za sprawą hrabiego Edwarda Raczyńskiego.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: W ciągu jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby. Słowacka Horska Zachranna Służba poinformowała, że polski wspinacz zginął w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Mikler powiedział, że topr został wezwany też do 2 innych śmiertelnych wypadków.
3: To były 2 wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów. No i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
0: W mijającym tygodniu ratownicy topru udzielali pomocy 50 osobom. W województwie śląskim powstanie Śląska Dolina Zielonych Paliw. Powstaną 4 kolejne stacje tankowania wodoru. Jak mówi prezeska Tauron H2 Monika Piątkiewicz, to znaczący projekt dla transformacji energetycznej i gospodarki województwa śląskiego.
4: Zanim powstaną pierwsze stacje tankowania, skupiamy nasze działania na przygotowaniu do budowy innowacyjnej instalacji do produkcji właśnie zielonego wodoru w oparciu o elektrolizer o mocy 20 MW. Elektrolizer zasilany będzie wyłącznie energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z farmy fotowoltaicznej Mysłowice oraz innych źródeł wiatrowych grupy Tauron.
0: Instalacja do produkcji wodoru zostanie zlokalizowana w Jaworznie.
4: Projekt wykorzystuje tereny elektrowni Jaworzno 3. Budowa instalacji wodorowej o takiej mocy to przykład sprawiedliwej transformacji i nadania drugiego życia obszarom związanym z energetyką węglową. Wprowadzenie zielonych technologii w Jaworznie nie tylko redukuje emisje, a także tworzy nowe miejsca pracy i wspiera lokalną gospodarkę.
0: Wybrane miasta, w których powstaną stacje tankowania wodoru, to Łaziska, Tychy, Sosnowiec i Żory. Zachmurzenie w Śląskiem jest całkowite, później będzie umiarkowane i duże. Na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe nawet burze. Na termometrach zobaczymy dziś do 27 stopni. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, a biometr jest obojętny. O tej porze mamy jeszcze informacje dla alergików. Początek sierpnia to czas intensywnego pylenia traw, bylicy, babki i pokrzywy. Dokuczliwe są także pyłki szczawiu i komosy oraz zarodniki grzybów.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu Radio Z, dochodzi 12 w studiu, Darek Klimczak.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, zapraszamy na wiadomości.
2: Policja zatrzymała kierowcę, który w Suwałkach na przejściu zabił pieszego. Na hulajnodze szybciej niż samochodem, tak było w podłódzkim Żgowie. Kąpiel w soczewkach kontaktowych może być groźna. Posłuchajcie dlaczego.
0: Dwunasta.
2: Kierowca podejrzewany o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach został w nocy zatrzymany na polsko-niemieckiej granicy. Mężczyzna był poszukiwany, bo uciekł z miejsca wypadku. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, rozmawiałeś z policjantami. Powiedz, jak udało się go zatrzymać.
3: 31-latek próbował przedostać się do Niemiec w województwie zachodniopomorskim. Został zatrzymany około godziny 3 w nocy na przejściu granicznym w Kołbaskowie, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
4: Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie trafił do aresztu.
3: Mężczyzna to Mikołaj W., który tydzień temu miał śmiertelnie potrącić 30-letniego pieszego na pasach. Grozi mu 20 lat więzienia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Zatrzymany mężczyzna jest już w areszcie w Suwałkach. 80 km na godzinę na hulajnodze. Z taką prędkością pędził po ulicach podłódzkiego Żgowa 24-latek. Zatrzymany przez policję mówił, że miał świadomość, że jedzie za szybko, ale jak tłumaczył, dokonywał modyfikacji jednośladu. Teraz odpowie przed sądem. Na hulajnodze można jeździć nie szybciej jak 20 km na godzinę. Syreny, dzwony w kościołach, zatrzymany ruch autobusów, tramwajów oraz metra. Wróćmy na chwilę do tego, co działo się wczoraj punktualnie o godzinie 17. W rocznicę godziny W Warszawa zatrzymała się na minutę, aby oddać hołd bohaterom powstania, które wybuchło 82 lata temu. Przechodnie na ulicach przystanęli, kierowcy wysiedli z samochodów. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Rondo Odmowskiego, jak co roku, wypełniło się tysiącami osób z flagami i racami. Z tymi, którzy tam przyszli, rozmawiał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
5: Ci ludzie zasługują na wieczną pamięć. Chwała wielkim bohaterom.
6: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
7: To jest podstawa naszej pamięci narodowej. Musimy pamiętać nie tylko o tym ze względu na formację kulturową, ale również ze względu na tych ludzi, którzy oddali swoje życie i często stali się niezawinionymi ofiarami zbrodni nazistowskich.
2: W czasie walk w Warszawie zginęło 18 tysięcy powstańców, 25 tysięcy zostało rannych. Samo powstanie planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie wakacji uważajmy na soczewki kontaktowe, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy w egzotycznym miejscu i lubimy się kąpać. Może to skończyć się zakażeniem oka. Tak było w przypadku pacjentki Dariusza Dobrowolskiego z klinicznego oddziału okulistyki w Sosnowcu, która po powrocie do kraju potrzebowała przeszczepu rogówki. To dlatego, że bakterie dostały się na soczewkę, potem przeszły do oka, tłumaczy Dobrowolski.
8: Inna temperatura wody, inna flora. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i na taki banalny błąd jak wejście właśnie soczewką kontaktową, jakieś mikrouszkodzenie przy jej zdejmowaniu czy zakładaniu nawet może się skończyć właśnie strasznie ciężko przebiegającym zakażeniem.
2: Przed wejściem do morza warto więc zdjąć soczewki, a przed każdym ich ponownym założeniem dokładnie umyć ręce.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Śpiewało się kiedyś: łyk zimnej wody wlej dla ochłody w usta spragnione, a dziś tej wody to wlewamy sobie i wlewać powinniśmy dużo, dużo więcej, bo rzeczywiście gorąco będzie. Dariusz Schmidt teraz z najświeższą prognozą pogody.
11: Witam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Jedynie nad północną i północno-zachodnią część kraju za frontem atmosferycznym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze może się mocniej zachmurzyć i przelotnie opadać deszcz. Miejscami też pojawią się burze, także z gradem. No i szacuje się, że w czasie tych burz może spaść nawet do 40-45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie, w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W województwie śląskim dziś przed nami kolejny upalny upalny dzień, zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale pod wieczór nieco więcej chmur na niebie się pojawi i wtedy miejscami popada deszcz, pojawią się też burze, punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura już teraz w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 32, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33, w Bielsku Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 26. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany w czasie tych możliwych burz, porywisty północno-zachodni. Najbliższa noc z zachmurzeniem zmiennym, od całkowitego po umiarkowane, miejscami przyda się parasol, bo synoptycy przewidują opady deszczu i w pierwszej części nocy również burze. Temperatura minimalna w zakresie 17-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. A jutro w niedzielę zachmurzenie zróżnicowane. Najczęściej duże, jednak z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze województwa śląskiego nie będzie padać. Jedynie lokalnie może przelotnie pokropić deszcz i to w południowej połowie regionu, czyli w Beskidach. I odpoczniemy od upału jutro, bo temperatura maksymalna w zakresie 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy, a potem zmieni się na wschodni. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi dzień 81, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Będzie się wahało, biometr dziś niekorzystny, bo te upały nas mocno mogą osłabić. A w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
10: No tak, czyli teraz jutro będziemy odpoczywać od tych upałów, a potem one znowu wrócą.
11: No tak, w niedziela to jest wiadomo, dzień odpoczynku.
10: No tak, a od poniedziałku wszystko się zacznie. Tak to w życiu bywa, proszę Państwa, i w kalendarzu również. Dariusz Schmidt przedstawił tę najświeższą prognozę pogody. No to co, smarujemy się olejkiem i w drogę.
11: No, można tak powiedzieć.
10: No to ja tu jeszcze troszkę zostanę, a później to uskutecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Teraz 19 po 10.

0: Wybiło południe. Trwa sezon motocyklowy. Policja apeluje do motocyklistów o rozwagę na drogach, o ostrożność. Prosi także kierowców samochodów. Jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby, w tym jedna po stronie Słowacji. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Na drogach jest coraz więcej motocyklistów. Niestety od poniedziałku do piątku doszło do ponad 20 zdarzeń z ich udziałem w województwie śląskim, w których 8 kierowców jednośladów zostało rannych. Młodszy aspirant Barbara Pluta ze śląskiej drogówki apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Warto mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do kierowców nie są oni osłonięci karoserią pojazdu, dlatego w przypadku zderzenia są znacznie bardziej narażeni na poważne obrażenia. Apelujemy więc o uważną obserwację drogi pod kątem motocyklistów. Kierujmy się przede wszystkim taką zwykłą ludzką rozwagą, odpowiedzialnością na drodze.
0: Funkcjonariusze apelują do motocyklistów m.in. o to, aby dojeżdżając do samochodów mieli świadomość, że kierowca może ich nie zauważyć. Ponadto kierowcy wszystkich pojazdów powinni pamiętać, że jazda z odpowiednią prędkością pozwoli na reakcję stosowną do sytuacji. Jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby. Wczoraj do śmiertelnego wypadku doszło na Słowacji, z kolei w Polsce zginęły 2 osoby. Od początku wakacji ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielili pomocy 200 osobom.
3: Po słowackiej stronie Tatr Wysokich zginął 37-letni polski taternik. Jak poinformowała Chorska Zachranna Służba, do wypadku doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Na Mięguszowieckim Szczycie w rejonie Morskiego Oka również zginął taternik. Do 3 śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. Tam w rejonie Granatów upadku z wysokości nie przeżył turysta. Mówi Rafał Mikler, ratownik Topr.
4: Bardzo duży ruch turystyczny generuje też taką wypadkowość. Widzimy ten niestety wzrost wypadków ciężkich.
3: Od początku wakacji ratownicy Topr udzielili pomocy 200 osobom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn i zasłabnięcia. Ratownicy pomagali także w przypadkach wyczerpania, odwodnienia i nagłych zachorowań. Dziś w Tatrach prognozowane są burze i opady deszczu.
0: Te informacje zebrał Paweł Pawlica.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kolejne wydarzenie w ramach projektu Przesiądź się na kulturę zaplanowano po południu w Łące w powiecie pszczyńskim. Rzeczniczka Pszczyńskiego Starostwa Powiatowego Marcela Grzywacz podkreśla, że to pokazuje, że wydarzenia kulturalne można organizować w nietypowych miejscach. Tym razem w cegielni zostanie wystawiony monodram.
5: Cegielnia w Łące to niemal 100 lat historii zapisanej w cegle, piecu i przemysłowej architekturze. To przestrzeń, która sama opowiada historię, a w niedzielne popołudnie stanie się tłem dla monodramu Domy bezdomne, inspirowanego książką Doroty Branch. Spektakl to poruszająca opowieść o pamięci, domu, tożsamości i przemijaniu.
0: Spektakl wykona Barbara Sojka-Suchońska, początek o 16:00. Reżyserią i adaptacją scenariusza zajął się Jakub Pieczka. Po spektaklu uczestnicy będą mogli zwiedzić cegielnię w Łące. A w Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Ma zachęcać mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Rośliny na nawet tak niewielkiej powierzchni chronią od zanieczyszczeń, zwiększają wilgotność powietrza czy wpływają na bioklimat. Są także źródłem pokarmu dla owadów. Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, będzie zwracała uwagę m.in. na pomysł i kompozycję. Odnośnik internetowy do formularza zgłoszeniowego zamieściliśmy na radio.katowice.pl. Zachmurzenie w Śląskiem jest całkowite, później będzie umiarkowane. Na południu województwa śląskiego spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe są nawet burze. Dziś na termometrach do 26-27 stopni Celsjusza, nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali, a biometr jest obojętny.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Słuchajcie, Radio Z, za chwilę 13:00. To czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
1: Po ataku nożownika kobieta w ciężkim stanie w szpitalu Wrocław. Na początek wiadomości. Średnio 3 akcje ratunkowe każdego dnia. Pracowity lipiec stoprowców. Problemy na drogach nad morze i to zarówno przed Szczecinem, jak i Trójmiastem.
0: Trzynasta.
1: Policja we Wrocławiu zatrzymała nożownika, który wczoraj wieczorem zaatakował kobietę. 30-latka ma kilka ran kłutych, przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Do ataku doszło wieczorem przy ulicy Gagarina, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
2: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Kobieta trafiła już pod opiekę medyków w stanie zagrażającym życiu, a tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
1: Służby na razie nie zdradzają więcej szczegółów. Trwa śledztwo prokuratury. Już ponad 200 akcji ratowniczych przeprowadzili w Tatrach toprowcy od początku wakacji. Wychodzi średnio 3 akcje każdego dnia. Na szlakach są tłumy turystów, ale nie wszyscy są odpowiednio przygotowani do chodzenia po wysokich górach. Relacja naszego reportera Przemka Taranka.
3: Niestety turyści wciąż wybierają zbyt ambitne cele jak na swoje możliwości, stąd wiele wezwań do zasłabnięć, udarów, były nawet zatrzymania krążenia. Inny problem, na jaki zwraca uwagę ratownik Rafał Kubacki, to moda na sportowe buty.
4: My obserwujemy, że chodzi się po górach w butach biegowych, które mają zupełnie inną konstrukcję. To są miękkie buty z bardzo miękką podeszwą, która nie zawsze ma dobre tarcie. W związku z tym ta ilość urazów kończyn jest dość duża.
3: Ratownicy odradzają korzystanie z porad sztucznej inteligencji na szlaku. Na początku lipca ściągali ze ściany świnicy dwóch Litwinów, którym ChatGPT polecił skrót ze szczytu do Doliny Pięciu Stawów. Przemek Taranek, Radio Z.
1: Topowcy apelują do turystów także o to, aby nie zbliżali się do pracującego w trakcie akcji ratowniczych śmigłowca. Poderwane przez pęd powietrza przedmioty, na przykład kamienie, mogą nas uderzyć. Mieszkańcy okolic Neapolu we Włoszech z niepokojem chodzą po ziemi. Po ostatnich najsilniejszych od wielu lat wstrząsach 21 osób zostało rannych. Reporter Radia Z Michał Dzieniński zebrał informacje o szkodach spowodowanych przez to trzęsienie ziemi.
5: Najbardziej ucierpiało leżące w centrum wstrząsów 80-tysięczne miasto Pozuoli. To tam było najwięcej rannych. To cud, że nie ma ofiar. Potężne kamienie spadając z pobliskich wzniesień dosłownie miażdżyły samochody. Wiele budynków jest uszkodzonych. Zniszczenia są także w porcie nad Morzem Tyreńskim. Lokalne władze zaapelowały o zachowanie spokoju. Obiecują wypłatę świadczeń. Trwa szacowanie szkód. Truszowa kontrola zniszczonych budynków, których część musiała zostać opuszczona przez mieszkańców.
1: Sejsmolodzy ostrzegają, że ziemia w rejonie Neapolu może się jeszcze zatrząść. Na koniec ostrzeżenie dla jadących drogą S3 od strony Zielonej Góry i Gorzowa w stronę Szczecina i nad morze. Za węzłem Gryfino przed wjazdem na obwodnicę Szczecina mamy tłuczkę 4 samochodów.
6: Już się zaczyna robić korek, ale to zdarzenie jest przed chwili. Na szczęście z tego, co widzieliśmy, chyba nic nikomu się nie stało, bo jest to tylko tłuczka kilku samochodów. Jedźcie ostrożnie, pozdrawiamy, hej.
1: W drodze nad Bałtyk korkuje się także A1 za Toruniem. Za zjazdem Nowe Marzy jest 7-kilometrowy zator powodem remontu autostrady. Na wasze informacje z dróg czekamy pod telefonem 321-321-100.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Śpiewało się kiedyś: łyk zimnej wody wlej dla ochłody w usta spragnione, a dziś tej wody to wlewamy sobie i wlewać powinniśmy dużo, dużo więcej, bo, no tak, bo rzeczywiście gorąco będzie. Dariusz Schmidt teraz z najświeższą prognozą pogody.
9: Witam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Jedynie nad północną i północno-zachodnią część kraju za frontem atmosferycznym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze może się mocniej zachmurzyć i przelotnie opadać deszcz. Miejscami też pojawią się burze, także z gradem. No i szacuje się, że w czasie tych burz może spaść nawet do 40-45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie, w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W województwie śląskim dziś przed nami kolejny upalny dzień. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale pod wieczór nieco więcej chmur na niebie się pojawi i wtedy miejscami popada deszcz. Pojawią się też burze. punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura już teraz w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 32, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33, w Bielsku Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 26. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany w czasie tych możliwych burz, porywisty północno-zachodni. Najbliższa noc z zachmurzeniem zmiennym, od całkowitego po umiarkowane, miejscami przyda się parasol, bo synoptycy przewidują opady deszczu i w pierwszej części nocy również burze. Temperatura minimalna w zakresie 17-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. A jutro w niedzielę zachmurzenie zróżnicowane. Najczęściej duże, jednak z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze województwa śląskiego nie będzie padać. Jedynie lokalnie może przelotnie pokropić deszcz, i to w Beskidach. I odpoczniemy od upału jutro, bo temperatura maksymalna w zakresie 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy, a potem zmieni się na wschodni. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 981, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Będzie się wahało, biometr dziś niekorzystny, no bo te upały nas mocno mogą osłabić. A w przyszłym tygodniu, proszę Państwa,

0: od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
1: No tak, czyli teraz jutro będziemy odpoczywać od tych upałów, a potem one znowu wrócą.
0: No tak, w niedziela to jest wiadomo, dzień odpoczynku.
1: No tak, a od poniedziałku wszystko się zacznie. Tak to w życiu bywa, proszę Państwa, i w kalendarzu również. Dariusz Schmidt przedstawił tę najświeższą prognozę pogody. No to co, smarujemy się olejkiem i w drogę.
0: No, można tak powiedzieć.
1: No to ja tu jeszcze troszkę zostanę, a później to uskutecznie. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Teraz 19 po 10.

wszystkie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

0: de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Pollock i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.

0: Jest 14. Dobiega końca tegoroczna edycja Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Dziś finałowe koncerty. Kultowe kino Tęcza w Siemianowicach Śląskich będzie zrewitalizowane. Więcej o tym powiemy za chwilę. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy kilkaset milionów złotych na lokalne centra cyberbezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Dzisiejsze koncerty na głównych estradach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i w Oświęcimiu będą ostatnimi w ramach tegorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W żywieckim amfiteatrze pod Grojcem oficjalnie zakończony zostanie też Festiwal Folkloru Górali Polskich, a w Jabłonkowie finiszuje Gorolskie Święto. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział około 4000 artystów i twórców ludowych, prawie 100 zespołów, w tym 18 zagranicznych. Sukces tej imprezy wynika z zaangażowania wielu ludzi w instytucjach, samorządach oraz osób prywatnych, co buduje więzi lokalne i międzynarodowe, podkreśla wicemarszałek województwa śląskiego Joanna Bojczuk.
2: Kultura jest czymś takim, co łączy, co pozwala nie myśleć o tych sprawach trudnych i radziliśmy sobie i w czasie pandemii, i w czasach kryzysów i konfliktów na Ukrainie i myślę, że się razem wspieramy również artystów ukraińskich, którzy nie mogą się przedostać przez tą granicę i myślę, że to jest coś, co pomaga nam budować tą jedność.
0: Atrakcje finałowe potrwają do późnego wieczoru. Będą to nie tylko występy artystów, ale także kiermasze, warsztaty czy potańcówki przy muzyce lokalnej. Kultowe kino Tęcza w Siemianowicach Śląskich będzie zrewitalizowane. Miasto pozyskało na ten cel 16 milionów złotych. Dla mieszkańców to kino z historią, wciąż żywe w ich wspomnieniach. Obiekt zyska nowe funkcje. Powstanie tam międzypokoleniowe Centrum Integracji Społeczno-Gospodarczej. Młodzi będą mogli rozwijać swoje biznesy, talenty oraz inicjatywy. Z kolei seniorzy i najmłodsi będą mieli przestrzeń do spotkań i wzajemnej integracji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy 270 milionów złotych na lokalne centra cyberbezpieczeństwa. Resort ogłosił konkurs na stworzenie 30 takich miejsc. Mają zadbać o skuteczniejszą ochronę danych osobowych obywateli oraz zwiększyć odporność urzędów, szkół i ośrodków pomocy społecznej na cyberataki. Samorządy będą mogły zgłosić się po pieniądze na sprzęt i oprogramowanie do ochrony sieci oraz na szkolenia dla pracowników, zapowiada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Z tych środków finansowych będzie możliwe wynagradzanie personelu, który będzie tworzył i pracował w centrum, realizowanie zakupu programów, które będą powstrzymywały ataki różnego rodzaju, sprzętu technicznego, licencji i oprogramowania, które ma charakter wsparcia dla specjalistów IT i budowanie też zespołów reagowania kryzysowego, tych lokalnych, które będą miały kontakt z zespołami krajowymi.
0: O dotacje mogą ubiegać się konsorcja dwóch dowolnych gmin, powiatów lub samorządów województwa, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.
4: Zachęcamy samorządy, aby się łączyły siły. Im więcej samorządów, tym więcej pieniędzy, tym więcej obywateli zagospodarowanych pod względem zapewnienia bezpieczeństwa.
0: W ubiegłym roku doszło do rekordowej liczby cyberataków na administrację publiczną w Polsce. Odnotowano prawie 3250 incydentów. Dziś odpoczywamy od wysokiej temperatury, upały jednak do nas szybko wrócą, powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Dodał, że jutro najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura może sięgnąć 34 stopni Celsjusza. W Śląskim jutro do 33 stopni Celsjusza, a więcej o aktualnej pogodzie powiemy już za moment. Dziś pogoda nas jednak nie rozpieszcza, bo zachmurzenie jest całkowite, później będzie umiarkowane. Na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe także burze. Na termometrach do 26 stopni, ciśnienie to 1021 hektopaskali, a biometr jest obojętny.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Dochodzi 14, słuchacie Radia Z. W studiu ponownie Darek Klimczak. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Rośnie liczba ofiar kryzysu w hiszpańskiej Ceucie. Burzowe popołudnie w Tatrach. Lepiej nie iść wysoko w góry. Jedyny Polak w NBA zmienia klub. Sochan z Nowego Jorku przenosi się na zachodnie wybrzeże.
0: 14.
1: Zacznę jednak od informacji z ostatniej chwili. We Wrocławiu tramwaj zderzył się z busem. 4 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Więcej o tym wypadku powiemy w wiadomościach Radia Z za godzinę. Co najmniej 72 osoby zginęły podczas kryzysu migracyjnego w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Na jej terytorium przedarło się z Maroka 60 tysięcy migrantów. Część próbowała dostać się morzem i to oni ginęli w wodzie. I choć większość migrantów wróciła już z powrotem do Maroka, to we wtorek o wydarzeniach w Ceucie będą rozmawiać unijni ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Niektóre kraje Unii sugerują zawieszenie Hiszpanii w strefie Schengen. Uwaga, odpoczywający w Tatrach, do wieczora mamy dla Was ostrzeżenie przed burzami. Burza wysoko w górach może być bardzo niebezpieczna, donosi reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek, czy przy ciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN-u.
3: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach, niosące skały, które też mogą nas poranić.
2: Kilka dni temu w mediach społecznościowych krążył filmik, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który w trakcie burzy zamienił się w rwący potok. Przemek Taranek, Radio Z.

0: Połowie maja piorun uderzył w Giewont. Rannych wtedy zostało 7 turystów. Trwa śledztwo w sprawie dramatycznej interwencji policji w Trzciance w Wielkopolsce. Policjanci postrzelili mężczyznę z maczetą, który najprawdopodobniej zabił własnego ojca. W czasie akcji ranny został jeden z policjantów. Informacje o tych wydarzeniach zbiera nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
1: Napastnik to 20-letni mężczyzna. Policjanci, którzy przyjechali na interwencję domową, z nieznanego powodu zostali przez niego zaatakowani maczetą. Jeden z funkcjonariuszy został zraniony w rękę, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
2: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
1: Tuż przy bloku, w którym doszło do interwencji, policjanci znaleźli ciało 55-letniego mężczyzny, ojca 20-latka. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Cały czas trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Uwaga kierowcy, dzisiaj w Krakowie i okolicach są spore utrudnienia związane z zawodami w triatlonie. Bierze w nich udział ponad 2000 zawodników. Są już po pływaniu, w tej chwili jadą na rowerach i z tego powodu jeszcze przez godzinę będzie zamknięta droga krajowa 94 między Krakowem a Bochnią, mówi organizator zawodów Michał Drelich.
3: Dla tych, którzy poruszają się czy to w kierunku do Tarnowa, czy z Tarnowa do Krakowa, zalecamy jednak korzystanie z autostrady. Na drodze 94 są też wyznaczone tak zwane śluzy, czyli możliwość przyjazdów poprzek trasy 94, także by albo dojechać do autostrady A4, albo dojechać do miejscowości, które znajdują się po prawej stronie drogi 94, patrząc w kierunku Bochni.
0: Do wieczora najwięcej trudniej będzie w centrum Krakowa, kończący zawody półmaraton ma metę na rynku głównym. Jeremy Sochan opuszcza New York Knicks. Jedyny Polak w lidze NBA od nowego sezonu będzie grać w Portland Trail Blazers. Sochan ma podpisać roczną umowę, najprawdopodobniej nie będzie gwarantowana, co oznacza, że 23-latek podczas obozu przygotowawczego będzie walczyć o miejsce w składzie. To już trzeci klub Sochana w ciągu 4 lat w NBA, oprócz drużyny z Nowego Jorku. Wcześniej grał w San Antonio Spurs.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Śpiewało się kiedyś: łyk zimnej wody wlej dla ochłody w usta spragnione, a dziś tej wody to wlewamy sobie i wlewać powinniśmy dużo, dużo więcej, bo rzeczywiście gorąco będzie. Dariusz Schmidt teraz z najświeższą prognozą pogody.
6: Witam serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, przeważający obszar Polski pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Jedynie nad północną i północno-zachodnią część kraju za frontem atmosferycznym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W kraju na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze może się mocniej zachmurzyć i przelotnie opadać deszcz. Miejscami też pojawią się burze, także z gradem. No i szacuje się, że w czasie tych burz może spaść nawet do 40-45 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy, północnym zachodzie, w rejonach podgórskich, około 30 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich. W województwie śląskim dziś przed nami kolejny upalny dzień. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale pod wieczór nieco więcej chmur na niebie się pojawi i wtedy miejscami popada deszcz. Pojawią się też burze. Punktowo mogą być dość intensywne. Temperatura już teraz w granicach 27-29 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 32, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 33, w Bielsku Białej do 33, w rejonach podgórskich od 29 do 31, wysoko w Beskidach od 22 do 26. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany w czasie tych możliwych burz, porywisty północno-zachodni. Najbliższa noc z zachmurzeniem zmiennym, od całkowitego po umiarkowane, miejscami przyda się parasol, bo synoptycy przewidują opady deszczu. I w pierwszej części nocy również burze. Temperatura minimalna w zakresie 17-19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. A jutro w niedzielę zachmurzenie zróżnicowane. Najczęściej duże, jednak z przejaśnieniami. Na przeważającym obszarze województwa śląskiego nie będzie padać. Jedynie lokalnie może przelotnie pokropić deszcz. I to w południowej połowie regionu, czyli w Beskidach. I odpoczniemy od upału jutro, bo temperatura maksymalna w zakresie

0: 25-27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy, a potem zmieni się na wschodni. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 981, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Będzie się wahało. Biometr dziś niekorzystny, no bo te upały nas mocno mogą osłabić. A w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
1: No tak, czyli teraz jutro będziemy odpoczywać od tych upałów, a potem one znowu wrócą.
0: No tak, niedziela to jest wiadomo dzień odpoczynku.
1: No tak, a od poniedziałku wszystko się zacznie. Tak to w życiu bywa, proszę Państwa, i w kalendarzu również. Dariusz Schmidt przedstawił tę najświeższą prognozę pogody. No to co, smarujemy się olejkiem i w drogę.
0: No, można tak powiedzieć.
1: No to ja tu jeszcze troszkę zostanę, a później to uskutecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Teraz 19 po 10.

0: Jest 14. Dobiega końca tegoroczna edycja Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Dziś finałowe koncerty. Kultowe kino Tęcza w Siemianowicach Śląskich będzie zrewitalizowane. Więcej o tym powiemy za chwilę. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy kilkaset milionów złotych na lokalne centra cyberbezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Dzisiejsze koncerty na głównych estradach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i w Oświęcimiu będą ostatnimi w ramach tegorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W żywieckim amfiteatrze pod Grojcem oficjalnie zakończony zostanie też Festiwal Folkloru Górali Polskich, a w Jabłonkowie finiszuje Gorolski Święto. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział około 4000 artystów i twórców ludowych, prawie 100 zespołów, w tym 18 zagranicznych. Sukces tej imprezy wynika z zaangażowania wielu ludzi w instytucjach, samorządach oraz osób prywatnych, co buduje więzi lokalne i międzynarodowe, podkreśla wicemarszałek województwa śląskiego Joanna Bojczuk.
2: Kultura jest czymś takim, co łączy, co pozwala nie myśleć o tych sprawach trudnych i radziliśmy sobie i w czasie pandemii, i w czasach kryzysów i konfliktów na Ukrainie i myślę, że się razem wspieramy, wspieramy również artystów ukraińskich, którzy nie mogą się przedostać przez tą granicę i myślę, że to jest coś, co pomaga nam budować tą jedność.
0: Atrakcje finałowe potrwają do późnego wieczoru. Będą to nie tylko występy artystów, ale także kiermasze, warsztaty czy potańcówki przy muzyce lokalnej. Kultowe kino Tęcza w Siemianowicach Śląskich będzie zrewitalizowane. Miasto pozyskało na ten cel 16 milionów złotych. Dla mieszkańców to kino z historią, wciąż żywe w ich wspomnieniach. Obiekt zyska nowe funkcje. Powstanie tam międzypokoleniowe Centrum Integracji Społeczno-Gospodarczej. Młodzi będą mogli rozwijać swoje biznesy, talenty oraz inicjatywy. Z kolei seniorzy i najmłodsi będą mieli przestrzeń do spotkań i wzajemnej integracji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy 270 milionów złotych na lokalne centra cyberbezpieczeństwa. Resort ogłosił konkurs na stworzenie 30 takich miejsc. Mają zadbać o skuteczniejszą ochronę danych osobowych obywateli oraz zwiększyć odporność urzędów, szkół i ośrodków pomocy społecznej na cyberataki. Samorządy będą mogły zgłosić się po pieniądze na sprzęt i oprogramowanie do ochrony sieci oraz na szkolenia dla pracowników, zapowiada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Z tych środków finansowych będzie możliwe wynagradzanie personelu, który będzie tworzył i pracował w centrum, realizowanie zakupu programów, które będą powstrzymywały ataki różnego rodzaju, sprzętu technicznego, licencji i oprogramowania, które ma charakter wsparcia dla specjalistów IT i budowanie też zespołów reagowania kryzysowego, tych lokalnych, które będą miały kontakt z zespołami krajowymi.
0: O dotacje mogą ubiegać się konsorcja dwóch dowolnych gmin, powiatów lub samorządów województwa, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.
4: Zachęcamy samorządy, aby się łączyły siły. Im więcej samorządów, tym więcej pieniędzy, tym więcej obywateli zagospodarowanych pod względem zapewnienia bezpieczeństwa.
0: W ubiegłym roku doszło do rekordowej liczby cyberataków na administrację publiczną w Polsce. Odnotowano prawie 3250 incydentów. Dziś odpoczywamy od wysokiej temperatury, upały jednak do nas szybko wrócą, powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Dodał, że jutro najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura może sięgnąć 34 stopni Celsjusza. W Śląskim jutro do 33 stopni Celsjusza, a więcej o aktualnej pogodzie powiemy już za moment. Dziś pogoda nas jednak nie rozpieszcza, bo zachmurzenie jest całkowite, później będzie umiarkowane. Na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe także burze. Na termometrach do 26 stopni, ciśnienie to 1021 hektopaskali, a biometr jest obojętny.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Słuchacie Radia Z, za chwilę 15, w studiu ponownie Darek Klimczak. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Zderzenie busa z tramwajem we Wrocławiu. 4 osoby są ranne. Upały w Polsce, Włoszech i Korei Południowej. Węgrom brakuje prądu. Jest nowy, 2 razy skuteczniejszy sposób wykrywania raka szyjki macicy.
0: Piętnasta.
1: Jedna osoba ciężko ranna, 3 ranne nieco lżej po zderzeniu busa z tramwajem we Wrocławiu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
2: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. Jak powiedziała mi Aleksandra Fros z wrocławskiej policji, w wypadku poszkodowane zostały 4 osoby.
3: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
2: Zostali oni przewiezieni do szpitala. Kierowca busa dopiero przejdzie badanie na obecność alkoholu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Skrzyżowanie Toruńskiej i Bricknera było nieprzejezdne przez kilka godzin. Teraz ruch wraca już do normy. Uwaga na upały i burze. Ostrzeżenia przed gorącem dzisiaj są dla całej południowo-wschodniej Polski od Cieszyna po Zamość. Grzmieć i strzelać piorunami będzie z kolei w Zakopanem i całych Tatrach. Dzisiaj do 21 może tam mocno padać. Także grad oraz porwiście wiatr. Lepiej w Tatry w góry nie wychodzić. Powoli wracają też do nas upały. Dzisiaj gorąco w Małopolsce i na Podkarpaciu, jak już mówiłem. Jutro w całej południowej części Polski, a we wtorek już w całym kraju. To teraz jeszcze informacje dla odpoczywających czy też planujących urlop we Włoszech. Od jutra wracają tam właśnie upały. Ostrzeżenia przed temperaturami powyżej 30 stopni wydano dla 25 największych miast, w tym Rzymu, Florencji czy Mediolanu. Ale rekordowe temperatury są nie tylko w południowej Europie, także w Azji. Korea Południowa zarejestrowała dzisiaj najwyższą temperaturę w ciągu ostatnich 100 lat. W mieście Yangsan było 42,5 stopnia. Upały w Korei trwają już od niemal tygodnia. Bardzo trudny tydzień czeka z kolei Węgrów, to z powodu upałów i braków prądu. Premier Peter Madziar ostrzegł dzisiaj, że przez najbliższe dni sieć energetyczna będzie bardzo obciążona, to z powodu wyłączenia elektrowni jądrowej w Pax, która dostarcza połowę potrzebnego na Węgrzech prądu. Przyczyną jej problemów jest brak wody w Dunaju wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Zmienia się sposób wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Od teraz zamiast cytologii jest to test HPV-HR. By go zrobić, nie trzeba mieć skierowania, wystarczy się zapisać m.in. przez internetowe konto pacjenta. Test jest 2 razy skuteczniejszy w wykrywaniu stanów przedrakowych, mówi Radiu Z Mariusz Bidziński, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii.
4: Jesteśmy w stanie przewidzieć pewne fakty, chociaż one nie muszą występować, ale przewidzieć dużo wcześniej niż zadzieje się to w komórce. Cytologia nam pokazuje już zmiany w komórce, a my nie chcemy, żeby te zmiany miały miejsce, w związku z tym szukamy czynnika sprawczego.
1: Badania przesiewowe są dla kobiet od 25 do 64 lat. Standardowo test HPV-HR powinno się robić co 5 lat. Na raka szyjki macicy umiera w Polsce rocznie 1600 kobiet.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wybiła 15. Ceny paliw rosną. Dziś na wielu stacjach olej napędowy kosztuje ponad 8 zł za litr. Politycy różnych ugrupowań szukają winnych tej sytuacji. Kultowe kino Tęcza w Siemianowicach Śląskich będzie zrewitalizowane. Miasto pozyskało dofinansowanie na ten cel. W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie trwa jarmark produktów tradycyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy za litr, co jest najwyższą ceną w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński mówi, że postawa rządzących jest niezrozumiała, bo z drożyzną na stacjach mamy do czynienia teraz.
2: Postanawia zaoszczędzić pieniądze w budżecie, a sprawić, żeby Polacy musieli je wydawać. Fakt, że rząd absolutnie nie panuje nad tą sytuacją i nie rozumie, co się dzieje w rejonie Zatoki Perskiej, nie śledzi może minister Sikorski informacji, które dochodzą ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, to odbija się na kieszeniach wszystkich. Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
0: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer za drożyznę na stacjach obwinia prezydenta, który nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Od początku zapowiadał pan minister Domański, że środki z programu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów mają pójść na obniżenie cen benzyny. Pokrycie tamtych i nowe programy tego typu. Natomiast pan prezydent Nawrocki świadomie skierował tę ustawę do TK, wiedząc, że ją zablokowuje. W związku z tym blokada Nawrockiego to są ceny Karola Nawrockiego.
0: Mechanizm ceny paliw niżej, który obowiązywał do końca czerwca, przewidywał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw.
1: Informacje z regionu.
0: Kultowe kino Tęcza w Siemianowicach Śląskich zostanie zrewitalizowane. Miasto pozyskało na ten cel 16 milionów złotych. Obiekt zyska nowe funkcje, zapewnia Rafał Jako, kto chce z Urzędu Miejskiego.
4: Dla wielu mieszkańców naszego miasta Tęcza to znacznie więcej niż sam budynek. Otóż to wspomnienia pierwszych filmowych wzruszeń, spotkań z przyjaciółmi i niezapomnianych seansów kinowych z lat 70. i 80. Teraz zatem rozpoczynamy nowy, niezwykle ekscytujący rozdział w historii tego miejsca. W odnowionym obiekcie powstanie międzypokoleniowe Centrum Integracji Społeczno-Gospodarczej, czyli miejsce pełne dobrej energii, kreatywnych pomysłów i inspirujących spotkań.
0: Młodzi będą mogli rozwijać swoje biznesy, talenty oraz inicjatywy. Z kolei seniorzy i najmłodsi będą mieli przestrzeń do spotkań i wzajemnej integracji. Kolejne wydarzenie w ramach projektu Przesiądź się na kulturę zaplanowano po południu w Łące w powiecie pszczyńskim. W cegielni za godzinę zostanie wystawiony monodram Domy bezdomne w wykonaniu Barbary Sojki-Suchońskiej w reżyserii i adaptacji Jakuba Pieczki. Cegielnia o prawie 100-letniej historii stanie się tłem opowieści o pamięci, tożsamości, domu i przemijaniu. Po spektaklu uczestnicy będą mogli zwiedzić cegielnię Łąka. Regionalne smaki, tradycyjne receptury, rękodzieło i atmosfera zabytkowego skansenu. W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie trwa jarmark produktów tradycyjnych. W czasie wydarzenia można poznać regionalne specjały, a także spotkać się z twórcami ludowymi i rzemieślnikami. Jedną z atrakcji jarmarku są warsztaty kulinarne dla całych rodzin. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smak Regionów, w którym wyłonione zostaną najlepszy produkt oraz najlepsza potrawa województwa śląskiego. Wydarzenie potrwa w Chorzowie do 18. Zachmurzenie jest duże, dziś na termometrach do 26 stopni Celsjusza, jutro natomiast wraca upał, w poniedziałek nawet 33 kreski powyżej zera. I to wszystko teraz. O 16 informacje Radia Katowice przedstawi Sławomir Herman. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
5: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Witam Państwa w regionie. Ruch niewielki, mamy jednak kilka utrudnień wynikających ze zdarzeń drogowych, więc od nich zacznę. Do wypadku doszło w Bytomiu na ulicy Stolarzowickiej. Tutaj ucierpiał motorowerzysta. W Ustroniu na ulicy Hutniczej zdarzyły się 2 pojazdy. Podobna sytuacja w Gliwicach na Protowej, w Pyrzowicach na Wolności także. W Mysłowicach na ulicy Długiej natomiast samochód wjechał w wyrwę i uszkodził pojazd. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy ostrożność. O mogłem. Dziś, jak poinformowali śląscy policjanci ruchu drogowego, w regionie doszło do 41 zdarzeń drogowych. Od najbliższej środy roboty drogowe na Wiślance pomiędzy Mikołowem a Pawłowicami, tutaj na 37,5-kilometrowym odcinku, będzie odbywać się mechaniczne koszenie trawy. Spowoduje to zajęcie pobocza jezdni prawej prowadzącej do Skoczowa oraz jezdni lewej w kierunku Katowic. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Więcej informacji o utrudnieniach podam Państwu za godzinę.
6: To już prawie 16, niedziela 2 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zaprasza Darek Klimczak.
7: Mamy to. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. Nasi politycy radzą Hiszpanom w sprawie napływu imigrantów. Oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzanie naszych danych. Posłuchajcie. Na początek łączymy się z dziennikarzem sportowym Radia Z Mateuszem Ligenzą, który przyglądał się finałowi siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Dzień dobry, Mateuszu.
8: Polacy, witam serdecznie.
7: Polacy grali z Amerykanami i...
8: Wygrali, to jest nieprawdopodobne. Złote konfetti, coś niesamowitego. Ja spoglądam sobie na to, co się dzieje. Takie czapeczki mistrzowskie już założone i Kuba Popiwczak leży na parkiecie, bo on nie wierzy. Ja się zastanawiałem, czy to można wygrać, bo Amerykanie prowadzili 2-1 w setach, nic się nie układało. Ta zagrywka, brakowało atomowych, mocnych posłań i wydawało się, że choć oni byli bardziej zmęczeni, dłużej rozgrywali swój półfinał, bo przecież potrzebny był tiebreak, to tutaj biało-czerwoni, no panowie, kochamy was, nie ma rzeczy niemożliwych dla was. Odwrócili ten wynik 15-10, atakował z lewej strony Tomasz Fornal, wybronili to Amerykanie, ale potem nie było bloku, sprawdzaliśmy to jeszcze potem, my wszyscy zniecierpliwieni, czy będzie powtórka i czy będzie kolejny meczbol, ale wyszarpali to i są drugą drużyną, której udało się sięgnąć po złoto.
7: Polskie rozwiązania migracyjne przenieść do Hiszpanii. Niemal zgodnie proponują to polscy politycy obozu rządzącego i opozycji. Kryzys w Ceucie w Hiszpanii, czyli napływ prawie 60 tysięcy migrantów, pokazał, że kraj ten nie był gotowy na przyjęcie tych migrantów, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
9: Hiszpania powinna przyjmować podobne prawo, jak mamy w Polsce, dotyczące azylu. Po drugie, powinni wzmocnić swoją granicę, tak jak my robimy, wzmocnić straż graniczną.
10: Domagamy się zamknięcia granic lądowych między Hiszpanią a Francją. Nie wiemy, kto tam przypłynął, czy to są byli przestępcy.
7: Dopowiada europoseł PiSu Tobiasz Boheński. W czasie prób dotarcia do Ceuty zginęły już co najmniej 72 osoby. Utopiły się, próbując dopłynąć tam Morzem Śródziemnym. Średnio kilka razy dziennie wyruszali na pomoc turystom ratownicy Topru w trakcie tegorocznych wakacji. Właśnie podsumowali swoje działania prowadzone pod koniec czerwca i przez cały lipiec. W sumie było ponad 200 akcji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
11: W tym roku mamy dość dużo właśnie wypadków związanych właściwie z zachorowaniami, z niewydolnością krążeniowo-oddechową i bardzo dużo urazów zawsze stawów skokowych nóg. To jest taka popularna rzecz.
12: Z czego one wynikają? Z nieprzygotowania sprzętowego czy kondycyjnego?
11: Obserwujemy, że chodzi się po górach w butach biegowych, które mają zupełnie inną konstrukcję. To są miękkie buty z bardzo miękką podeszwą, która nie zawsze ma dobre tarcie.
7: W lipcu w górach zmarł jeden turysta, doznał zawału serca pod szczytem Rysów. Niestety, tragicznie zaczął się już sierpień. Wczoraj zginęły dwie osoby. Turysta, który spadł ze szlaku na Orlej Perci oraz taternik w trakcie wspinaczki na Mięguszowiecki szczyt. Uwaga na przestępców próbujących wyłudzić nasze dane przez WhatsAppa. Rzeczniczka MSWiA ostrzega, że to nowa metoda. Wczoraj oszuści zaatakowali tak m.in. konto wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Na czym polega to oszustwo? Otóż przestępcy przejmują konta WhatsAppa i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu. Gdy wejdziemy w przesłany przez oszustów link, dostają dostęp do naszego konta. Sporo korków dzisiaj na naszych drogach. Dwa są m.in. na dwójce od Warszawy do Poznania i potem dalej za Poznaniem w stronę granicy z Niemcami. Szczegóły już teraz w wiadomościach dla kierowców Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wstępna rozpoczynający się o 18:00 wernisaż jest wolny. Wystawa dostępna będzie do końca sierpnia. Teraz pogoda. Do końca dnia i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza w górach, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni Celsjusza.
1: Niedziela, 2 sierpnia, zbliża się 17:00. Na wiadomości Radia Z zaprasza Darek Klimczak.
2: Są kolejne ostrzeżenia przed burzami i upałami na cały tydzień. Zderzenie dwóch śmigłowców w czasie gaszenia pożarów w Grecji. A w Polsce radość przyrodników. Pod Poznaniem żyje bardzo rzadki chrząszcz. Upały i burze nie odpuszczają. Są kolejne już ostrzeżenia IMGW w przypadku temperatur nawet trzeciego najwyższego stopnia. Gdzie pogoda w najbliższych godzinach i dniach będzie najbardziej niespokojna? Pogodowe mapy przejrzał reporter Radia Z Michał Dzieniński.
3: Silne burze, do tego grad i ulewy możliwe szczególnie na Podhalu, okolice Zakopanego. Upał nie odpuszcza, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam dziś także tropikalna noc, czyli powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach marne szanse na chłód. Od wtorku przynajmniej do czwartku niemal w całej Polsce temperatury przekraczające 35 stopni i ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia.
2: Chłodniej ma zrobić się dopiero w przyszły weekend, w piątek przyjemne 24 stopnie. Tragiczny wypadek podczas gaszenia pożarów w Grecji. Dwa śmigłowce straży pożarnej zderzyły się podczas akcji gaśniczej. Trwa w tej chwili akcja ratunkowa. Na nagraniach można zobaczyć, jak jedna z maszyn zahaczyła o wirnik główny drugiego. Maszyna ta zaczęła się palić i spadła na drzewa. Z kolei helikopter, który o nią zahaczył, poleciał dalej. Jego załodze najprawdopodobniej nic się nie stało. Minister rolnictwa powiadomi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej na rynku wiśni. Ceny wiśni spadły nagle z ponad 6 do 4 zł za kilogram, mówi prezes Związków Sadowników RP Mirosław Maliszewski.
4: Najlepszy sposób to jest przeciwdziałać temu długofalowo, czyli na przykład związać rolników, sadowników umowami kontraktacyjnymi, w których byłyby widełki cenowe, cena minimalna i maksymalna, ale zakłady przetwórcze nie chcą tego rozwiązania wprowadzić w życie, wdrożyć w życie, wolą cały czas rynek rozgrywać.
5: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
2: Dodawał minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapowiedział także pomoc dla sadowników zarówno w związku z przymrozkami, jak i wysokimi temperaturami. Wyjątkowy chrząszcz został zauważony pod Poznaniem. To zacnik czarny z czerwonej listy.

0: zwierząt ginących i zagrożonych, i to nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Gdzie i kto go zobaczył? O tym teraz powie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
1: Zacnika trudno przeuważyć, przede wszystkim dlatego, że wymaga on do życia w pełni naturalnego lasu. Jego larwy do rozwoju potrzebują 2 lat w spróchniałym drewnie. Jak powiedziała mi Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchówko, szczęście z obserwowania chrząszcza miał podleśniczy.
2: Jego uwagę przykuły plamki na skrzydłach. Oznaczył ten gatunek, gdy okazało się, że to może być faktycznie tak rzadki chrząszcz. Udał się do domu po aparat i zrobił mu profesjonalne zdjęcia.
1: I tak obecność zacnika czarnego została udokumentowana po raz pierwszy na tym terenie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Według leśników pojawienie się zacnika czarnego to efekt pozostawienia fragmentów lasu bez ingerencji ze strony człowieka. Kolejne wiadomości o 18:00 usłyszycie od Idali Tomczak. Teraz jeszcze coś dla kierowców. Zróbcie głośniej, bo dużo się dzieje.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Radio Katowice, Autoradia Anna Juśkiewicz. Witam Państwa w regionie. Ruch niewielki, mamy jednak kilka utrudnień wynikających ze zdarzeń drogowych, więc od nich zacznę. Do wypadku doszło w Bytomiu na ulicy Stolarzowickiej. Tutaj ucierpiał motorowerzysta. W Ustroniu na ulicy Hutniczej zdarzyły się 2 pojazdy. Podobna sytuacja w Gliwicach na Protowej, w Pyrzowicach na Wolności także. W Mysłowicach na ulicy Długiej natomiast samochód wjechał w wyrwę i uszkodził pojazd. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy ostrożność. Ogółem dziś, jak poinformowali śląscy policjanci ruchu drogowego, w regionie doszło do 41 zdarzeń drogowych. Od najbliższej środy roboty drogowe na Wiślance pomiędzy Mikołowem a Pawłowicami, tutaj na 37,5-kilometrowym odcinku, będzie odbywać się mechaniczne koszenie trawy. Spowoduje to zajęcie pobocza jezdni prawej prowadzącej do Skoczowa oraz jezdni lewej w kierunku Katowic. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Więcej informacji o utrudnieniach podam Państwu za godzinę.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pole.

0: Minęła 18. Opublikowano ranking Polskie Szkoły Akademickie, kariera, praca, zarobki 2026. Scena Gliwicka 120 w Katowicach zaprasza na wakacyjny piknik teatralny Przystanek Załęże. Na dzisiejszy mecz GKS-u na arenie Katowice można dojechać bezpłatnym autobusem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Politechnika Śląska awansowała o 4 pozycje w ogólnym rankingu Polskie Szkoły Akademickie Kariera Praca Zarobki 2026 przygotowanym przez Fundację Work and Science. Szczególnie wysokie oceny uczelnia uzyskała w obszarach związanych z sytuacją absolwentów na rynku pracy. Jak podkreślił prorektor do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyniki te nie są przypadkowe. Profesor Marcin Staniek tłumaczy, na co uczelnia kładzie szczególny nacisk.
2: Na praktyczne przygotowanie studentów, co wynika po prostu z laboratoriów, projektów realizowanych zespołowo, prowadzonych z udziałem przedsiębiorstw, staży, praktyk oraz studiów dualnych, a więc nasi studenci, że tak powiem, wychodzą na rynek pracy w zaopatrzeniu w dużą wiedzę, ale także praktyczne umiejętności.
0: Zdaniem profesora Marcina Stańka istotny wpływ na sukces absolwentów ma także ścisła współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
2: Kluczowe jest właśnie, żeby nasza uczelnia, nasza Politechnika bardzo silnie współpracowała z otoczeniem, z na przykład z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, czy z przedsiębiorstwami, które są w naszym regionie, ale tylko w regionie, również w Polsce. Nasi absolwenci trafiają również do innych firm, większych firm, można powiedzieć, działających w skali Europy, czy też świata.
0: W raporcie Polskie Szkoły Akademickie Kariera, Praca, Zarobki 2026 bardzo dobrze wypadły również dane dotyczące szybkości wejścia absolwentów Politechniki Śląskiej na rynek pracy. Pierwsze zatrudnienie podejmowali oni średnio po nieco ponad 3 miesiącach od ukończenia studiów, natomiast umowę o pracę podpisywali po 4 miesiącach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Gliwicka 120 w Katowicach zaprasza na wakacyjny piknik teatralny Przystanek Załęże. Po całodniowych atrakcjach dla dzieci o 19 w ramach Lata z komedią dorośli mogą obejrzeć spektakl pełen inteligentnego humoru, zaskakujących zwrotów akcji i dialogów, które bawią, a jednocześnie zmuszają do refleksji. Spektakl zatytułowany jest Serce w nerce. Piłkarze GKS-u Katowice podejmą dziś na arenie drużynę Radomiaka Radom. To w ramach drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Na to spotkanie kibice będą mogli dojechać specjalnymi autobusami. Bezpłatna linia GKS-1 będzie kursować z centrum przesiadkowego Brynów co 15 minut, natomiast pojazdy oznaczone jako GKS-2 z przystanku Katowice-Andrzeja-Dworzec co około 10 minut. Jak powiedział Radiu Katowice Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, obie linie będą kursować przez około 2,5 godziny przed rozpoczęciem spotkania, a także przez około 2 godziny po zakończeniu meczu. Rozkłady jazdy specjalnych autobusów można znaleźć na stronie transportgzm.pl. Teraz o pogodzie. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza w górach, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. A w tej chwili na termometrach około 22-23 stopni Celsjusza.
3: Dobry wieczór, Idalia Tomczak z nami.
4: Dobry wieczór.
3: Zaczynamy wiadomości Radio Z, niedziela, 2 sierpnia, zbliża się 18.
4: Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Auto wjechało w pieszych. Czerwone flagi na kąpieliskach. Posłuchajcie, gdzie nie można się kąpać. Tak trudnej operacji w Katowicach jeszcze nie było. Lekarze uratowali serce 2-latka.
3: 18.
4: Najpierw zderzenie 2 aut, a potem uderzenie w pieszych. Groźny wypadek w Jeleniej Górze przy ulicy Sobieskiego. Po kolizji jeden z samochodów osobowych wjechał na chodnik i tam potrącił 2 osoby. Kobieta i mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bargowska z policji.
5: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. W szoku, także słabo rozmawiał.
4: Kierowcy samochodów byli trzeźwi. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Jest ciepło, ale nie wszędzie można wskoczyć do wody. 6 kąpielisk na wybrzeżu z zakazem kąpieli. 4 znajdują się w Darłowie, 2 w Gdańsku. Badania jakości wody wykazały obecność bakterii E. coli i enterokoków. Poza wybrzeżem czerwone flagi powiewają w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Warszawie nad Jeziorem Czerniakowskim czy nad Rusałką w Poznaniu. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak na miejscu w stolicy Wielkopolski o powodach wywieszania czerwonych flag rozmawiał z Markiem Frąckowiakiem z Wopru.
6: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
7: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
6: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
4: Mapa otwartych i zamkniętych akwenów dostępna jest w internecie. Szukajcie serwisu kąpieliskowego GIS. Przed końcem roku ma być gotowa kolejna aktualizacja M-Obywatela. Chodzi o informacje o zagrożeniach. Jak pokazują doświadczenia ostatnich dni, zmiana jest potrzebna, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: Tak jak przedstawialiśmy to w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach. Natomiast nie może być to jeden kanał komunikacji, sam M-Obywatel, SMS-y i inne tego typu powiadomienia muszą pozostać.
4: W czwartek na Lubelszczyźnie, po tym jak rosyjska rakieta wleciała na nasze terytorium, mieszkańcy usłyszeli sygnał alarmowy, ale nie dostali żadnego innego powiadomienia i wyjaśnienia. Sukces lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca. Lekarze musieli narząd przebudować i zamienić miejscami komory. Dziś chłopiec czuje się dobrze i jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
9: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
10: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
9: Tak. Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on...
10: No, w ogóle... On się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu... To jest po prostu inne
4: tak.
10: Dziecko.
4: W operacji brało udział 20 specjalistów. W Radio Z teraz sprawdzamy, co na drogach.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Mamy niewielkie spowolnienia ruchu w Katowicach na Roźnieńskiego przy dojeździe do Dudy Gracza. Zwalniamy też na Granicznej przy dojeździe do Warszawskiej. W niewielkim korku stoimy na Damrota przed wjazdem na Powstańców i przy zjeździe z A4 na Francuską. Na A4 wolniejszy przejazd przez bramki w Mysłowicach, Brzęczkowicach w kierunku Katowic. W Cieszynie na ekspresowej drodze jest 52 utrudnienia na odcinku B. To na przestrzeni blisko 34 km, gdzie z powodu drogowych lokalnie wyłączony jest pas awaryjny, względnie prawy lub lewy pas ruchu. Dopuszczalna prędkość do 90 km na godzinę. Do najbliższej środy wyłącznie utrudnienia w ruchu na krajowej drodze 44 pomiędzy Gierałtowicami a Mikołowem. To blisko 20-kilometrowy odcinek, na którym koszona będzie trawa. Wprawdzie są to roboty szybko postępujące, jednak powodujące zajęcie pobocza jezdni prawej w kierunku Tychów, a także jezdni lewej w kierunku Gliwic. Prędkość zmniejszona będzie do 50 km na godzinę.

0: Minęła 18. Opublikowano ranking Polskie Szkoły Akademickie, kariera, praca, zarobki 2026. Scena Gliwicka 120 w Katowicach zaprasza na wakacyjny piknik teatralny Przystanek Załęże. Na dzisiejszy mecz GKS-u na arenie Katowice można dojechać bezpłatnym autobusem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Politechnika Śląska awansowała o 4 pozycje w ogólnym rankingu Polskie Szkoły Akademickie Kariera Praca Zarobki 2026 przygotowanym przez Fundację Work and Science. Szczególnie wysokie oceny uczelnia uzyskała w obszarach związanych z sytuacją absolwentów na rynku pracy. Jak podkreślił prorektor do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyniki te nie są przypadkowe. Profesor Marcin Staniek tłumaczy, na co uczelnia kładzie szczególny nacisk.
2: Na praktyczne przygotowanie studentów, co wynika po prostu z laboratoriów, projektów realizowanych zespołowo, prowadzonych z udziałem przedsiębiorstw, staży, praktyk oraz studiów dualnych, a więc nasi studenci, że tak powiem, wychodzą na rynek pracy w zaopatrzeniu w dużą wiedzę, ale także praktyczne umiejętności.
0: Zdaniem profesora Marcina Stańka istotny wpływ na sukces absolwentów ma także ścisła współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
2: Kluczowe jest właśnie, żeby nasza uczelnia, nasza Politechnika bardzo silnie współpracowała z otoczeniem, z na przykład z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, czy z przedsiębiorstwami, które są w naszym regionie, ale tylko w regionie, również w Polsce. Nasi absolwenci trafiają również do innych firm, większych firm, można powiedzieć, działających w skali Europy, czy też świata.
0: W raporcie Polskie Szkoły Akademickie Kariera, Praca, Zarobki 2026 bardzo dobrze wypadły również dane dotyczące szybkości wejścia absolwentów Politechniki Śląskiej na rynek pracy. Pierwsze zatrudnienie podejmowali oni średnio po nieco ponad 3 miesiącach od ukończenia studiów, natomiast umowę o pracę podpisywali po 4 miesiącach.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Gliwicka 120 w Katowicach zaprasza na wakacyjny piknik teatralny Przystanek Załęże. Po całodniowych atrakcjach dla dzieci o 19 w ramach Lata z komedią dorośli mogą obejrzeć spektakl pełen inteligentnego humoru, zaskakujących zwrotów akcji i dialogów, które bawią, a jednocześnie zmuszają do refleksji. Spektakl zatytułowany jest Serce w nerce. Piłkarze GKS-u Katowice podejmą dziś na arenie drużynę Radomiaka Radom. To w ramach drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Na to spotkanie kibice będą mogli dojechać specjalnymi autobusami. Bezpłatna linia GKS-1 będzie kursować z centrum przesiadkowego Brynów co 15 minut. Natomiast pojazdy oznaczone jako GKS-2 z przystanku Katowice Andrzeja Dworzec co około 10 minut. Jak powiedział Radiu Katowice Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, obie linie będą kursować przez około 2,5 godziny przed rozpoczęciem spotkania, a także przez około 2 godziny po zakończeniu meczu. Rozkłady jazdy specjalnych autobusów można znaleźć na stronie transportgzm.pl. Teraz o pogodzie. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza w górach, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. A w tej chwili na termometrach około 22-23 stopni Celsjusza.
3: Niedziela, 2 sierpnia, prawie 19. Na wiadomości Radia Z zaprasza Idalia Tomczak.
4: Złoto dla naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Mamy komentarz trenera. Grecja walczy z pożarami, Polska ostrzega wyjeżdżających. Będzie nowa atrakcja turystyczna w Gnieźnie. Posłuchajcie, warto zobaczyć.
3: Dziewiętnasta.
4: Polscy siatkarze wygrali finał Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Dziś byli lepsi od Amerykanów. Mecz zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 3-2, choć to nasi przeciwnicy prowadzili już 2-1. Spodziewałem się trudnego spotkania punkt za punkt, przyznał zadowolony trener Nikola Grbić. Chwalił całą drużynę, ale wyróżnił Kamila Semeniuka oraz Wilfredo Leona.
5: Kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
4: Nasi siatkarze obronili tytuł sprzed roku, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polacy wywalczyli na parkiecie nie tylko złote medale, ale też $1 000 000. Strażacy walczą z pożarami w Grecji. Niebezpiecznie jest w wielu regionach, także w pobliżu Aten. 80 kilometrów od stolicy kraju ogień gasi ponad 300 strażaków. Mieszkańców jednej z miejscowości ewakuowano drogą morską. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdzał, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie.
6: Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych najtrudniejsza sytuacja jest na wyspach Lesbos, Paros i Krecie. Jeśli jest taka możliwość, lepiej w ogóle zrezygnować z podróży w te rejony, mówi rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, ale zakazu wyjazdów oczywiście nie ma.
7: Apelujemy o bardzo dużą dozę zdrowego rozsądku, rejestrowanie się w systemie Odyseusz oraz o słuchanie poleceń lokalnych służb.
6: Na Krecie najbardziej skomplikowana sytuacja jest na południu regionu Retymno, ostrzega mieszkająca tam Polka Magdalena Tokarska.
8: To zginęło dwóch strażaków, którym po prostu ogień odciął drogę.
6: Tłumienie ognia utrudnia potężny wiatr, przez który w zasadzie nie można używać śmigłowców gaśniczych.
4: Ekstremalnie trudna jest sytuacja też w Attyce i na Eubei. Uwaga na owoce rosnące przy ziemi. Na jagodach, poziomkach czy malinach mogą być jaja tasiemca bąblowcowego przenoszone przez lisy. W Polsce rośnie liczba przypadków bąblowicy. Choroba może rozwijać się bezobjawowo nawet 15 lat, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii UW.
9: Tasiemiec bąblowcowy wielojamowy, on właśnie wywołuje u człowieka bąblowicę wielojamową, która jest bardzo niebezpieczną chorobą, gdzie śmiertelność może dochodzić do około nawet 70%.
10: Czy są ludzie, którzy naprawdę na to chorują?
9: Najwięcej przypadków bąblowicy wielojamowej jest obserwowane właśnie w tych województwach, gdzie jest wysoka ekstensywność zarażenia u lisów.
4: To województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i podkarpackie. Budynki w Gnieźnie ożyją po zmroku. Władze miasta podpisały umowę na nową atrakcję turystyczną, czyli trasę wideomappingową. Wizualizacje nawiązujące do historii kraju pojawią się w 5 miejscach, mówi prezydent Gnieźnia. Zna Michał Powałowski.
11: Dziedziniec Starego Ratusza. Tutaj historia miasta od czasów Dąbrówki do powstania wielkopolskiego. Dalej jezioro Jelonek. Na wodzie będzie wideomapping przedstawiający historię koronacji Bolesława Chrobrego i wcześniej tysiąclecia państwa polskiego.
4: Wizualizacje będą wyświetlane w różnych godzinach, by można było po obejrzeniu jednej z nich przejść do następnej. Nową atrakcję w Gnieźnie będzie można podziwiać od połowy listopada. A u nas już teraz wiadomości z dróg. Posłuchajcie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Bo historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

Po czym mówi won, dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią pląsa, niektórzy chcą ciszy.

0: portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej, to...
1: Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba. Jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?

0: Minęła 19. Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. 4000 artystów i twórców ludowych wystąpiło na estradach kończącego się tygodnia Kultury Beskidzkiej. Katowicki samorząd planuje modernizację oświetlenia hali głównej Spodka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Tacy lekarze przyjeżdżają do szpitali w małych miejscowościach, operują przez kilka godzin pacjentów, a później się nimi nie opiekują, powiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
2: Dochodzimy do tematu tak zwanych lekarzy walizkowych, czyli procedur, które są wykonywane w szpitalu tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, że przyjeżdża operator z zewnątrz, który na stałe nie pracuje w tym szpitalu, wykonuje zabieg i następnie ten pacjent jest pod opieką tego zespołu, który jest na miejscu. Niekoniecznie mówię, że to jest gorsza opieka, tylko że jeżeli mamy do czynienia z jakimś specjalistycznym zabiegiem, to co do zasady powikłania, które mogą się pojawić, mają związek dokładnie właśnie z zabiegiem, który jest wykonywany.
0: Na oddziałach chirurgii ogólnej były wykonywane operacje ortopedyczne, urologiczne czy neurochirurgiczne, co powodowało wyczerpanie kontraktu na zabiegi chirurgii ogólnej, zauważył profesor Wiesław Tarnowski, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.
3: Te procedury, które były realizowane w ramach ortopedii, neurochirurgii i tak dalej, to są bardzo dobrze wycenione procedury. I powiedzmy w cudzysłowie, szpitalowi bardziej opłacało się, żeby ci pacjenci byli operowani, niż pacjenci z zakresu chorób związanych z chirurgią ogólną, która jest po prostu wyceniona gorzej. I ma to drugie dno, bo pacjent z przepukliną, z pęcherzykiem, z chorobą uchyłkową, jelita grubego, nie mógł być zoperowany, bo ryczałt był już wykorzystany na inne zabiegi.
0: Zmiany wejdą w życie od 1 października tego roku. Dla pacjentów oznacza to, że artroskopie, niektóre zabiegi na kończynie dolnej, chirurgii kręgosłupa, a także urologii czy bronchoskopii będą wykonywane wyłącznie w szpitalach specjalistycznych. Ma to podnieść jakość leczenia i bezpieczeństwo chorych.
1: Informacje z regionu.
0: Kończy się Tydzień Kultury Beskidzkiej, uznawany za największą imprezę folklorystyczną w kraju. Wzięło w nim udział około 4000 artystów i twórców ludowych, prawie 100 zespołów, z czego 18 zagranicznych. Obejrzało Tydzień Kultury Beskidzkiej na żywo lub w sieci kilkadziesiąt tysięcy osób. Atrakcje finałowe potrwają do późnego wieczora. Będą to nie tylko występy artystów, ale i kiermasze, warsztaty czy potańcówki przy muzyce ludowej. Tydzień Kultury Beskidzkiej zorganizowało i sfinansowało Województwo Śląskie wraz z lokalnymi samorządami przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Radio Katowice było jego patronem medialnym. Katowicki samorząd planuje modernizację oświetlenia hali głównej Spodka. Przewidziano montaż 700 nowych opraw LED oraz 6 tysięcy metrów nowych kabli. W ramach inwestycji wymienione mają zostać systemy świateł sportowych, eventowych, awaryjnych oraz oświetlenie nad trybunami. Nowe oświetlenie ma zostać dostosowane do wymagań różnych dyscyplin sportowych, takich jak m.in. siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, hokej na lodzie, szermierka, podnoszenie ciężarów, badminton, tenis stołowy, judo i taniec. Ponadto przewidziano modernizację infrastruktury elektroenergetycznej i systemów odpowiedzialnych za sterowanie. Spodek wraz z sąsiednimi obiektami oraz otoczeniem znajduje się w rejestrze zabytków województwa śląskiego. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane, przechodzące w małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: To jest Radio Z, niedziela, drugi wieczór sierpnia. Dochodzi 20, czas na wiadomości i Dalia Tomczak.
5: Coraz więcej ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Mamy komentarze polskich polityków. Mniej wymagań, więcej strażaków. MSWiA planuje zmiany. Na koniec wiadomości powiemy, jak w Zakopanem oszczędzić nawet kilkaset złotych.
4: 20.
5: Zaczynamy jednak od niepokojących wiadomości z Lubuskiego. Jak dowiedziało się Radio Z, troje Ukraińców zostało pobitych w Kożuchowie koło Nowej Soli. Do awantury między Polakami a Ukraińcami doszło wczoraj wieczorem. Według wstępnych ustaleń policji powodem było zakłócenie ciszy nocnej przez obywateli Ukrainy. Policja twierdzi, że do bójki nie doszło na tle narodowościowym. Czynności w tej sprawie trwają. Na razie przesłuchano jedną z ofiar napaści. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. W połowie tygodnia z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. W efekcie kryzysu Włochy zawiesiły strefę Schengen z Hiszpanią. Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Komentarze polskich polityków w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
6: W tej kwestii panuje zgoda. Hiszpania powinna pójść wzorem Polski. Surowsze prawo azylowe, więcej straży granicznej i skuteczna zapora. Taka jak w Polsce na granicy z Białorusią.
7: W tym przypadku w Hiszpanii też możemy mówić o formie wojny hybrydowej. To nie był przypadkowy ruch.
6: Mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a zdaniem europosła PiSu Tobiasza Bochyńskiego pomoże zamknięcie granic z Hiszpanią.
8: Realne niebezpieczeństwo. Nie wiemy, kto tam przypłynął.
6: Wiele wskazuje na to, że kryzys migracyjny w Ceucie był sterowany przez władze Maroka.
5: W tej sprawie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Makabryczne odkrycie na Mazowszu. W Ciechanowie przy ulicy Płockiej znaleziono fragment dłoni. Policja z psami tropiącymi od wczoraj przeszukuje okolice. Ruszyło postępowanie prokuratury. Łatwiej będzie zostać strażakiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżyć wymagania dla kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej. Mimo dużego zainteresowania służbą, do jej szeregów trafia niewielu kandydatów. W tym roku udało się obsadzić niespełna połowę dostępnych etatów. Bartłomiej Mickiewicz z Solidarności uważa, że lepszym sposobem na przyciągnięcie kandydatów byłyby wyższe wynagrodzenia.
9: Czy stawiamy na to, żeby te służby były profesjonalne? Jak najlepsi, żeby to byli ludzie, jak najlepiej wykształceni, jak najsprawniejsi i żeby byli chętni do tej służby, no to należy zmienić zasady wynagradzania.
5: MSWiA chce obniżyć o 5 punktów minimalny wynik testu sprawnościowego dla kobiet i dla mężczyzn. Urlopowicze korzystają ze zniżek w Zakopanem. Kilka tysięcy osób wykorzystało już promocje i rabaty w ramach zakopiańskiej karty turysty. To miejski program lojalnościowy rozwijany pod Giewontem od majówki. Kartę można dostać rezerwując nocleg w jednym z legalnych obiektów odprowadzających do Urzędu Gminy opłatę miejscową. Jest doliczana do ceny noclegu. Szczegóły w Zakopanem zebrał reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: To zaledwie 2 zł za dobę. W zamian można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Na przykład przy kilkudniowym pobycie z całą rodziną, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
11: Mamy 85 partnerów od obiektów noclegowych, przez obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie rowerów, fryzjer, usługi kosmetyczne.
10: Rabaty ilu procent sięgają?
11: Od 5 do 20%.
10: Karta turysty ma formę elektroniczną. To specjalny kod wydawany już przez ponad 1000 pensjonatów i hoteli w Zakopanem. Przemek Taranek, Radio Z.
5: Z Zakopanego przenosimy się na drogi. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 21. Policja podsumowała pierwszy miesiąc wakacji na drogach województwa śląskiego. Wspierany przez sztuczną inteligencję pojazd do skanowania drzew jeździ po ulicach Gliwic. Od sierpnia e-rejestracja rozszerzyła się o kolejnych 8 specjalistów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Tegoroczne wakacje w województwie śląskim przebiegają w miarę bezpiecznie pod względem zdarzeń drogowych. Za nami już połowa letniego wypoczynku i śląska policja ma już pierwsze dane. Jak powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji, statystyki są lepsze niż przed rokiem.
2: Policjanci zatrzymali 1750 nieodpowiedzialnych osób, które wsiadły za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. To o 208 osób mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. W tym roku, w pierwszej połowie wakacji, na śląskich drogach doszło do 4134 kolizji oraz 173 wypadków, w których 10 osób zginęło, a 205 zostało rannych.
0: W zeszłym roku, w pierwszej w połowie wakacji na drogach w regionie zginęło aż 20 osób. Policjanci dbają też o bezpieczeństwo nad wodą. W tym roku w pierwszej połowie wakacji utonęły 3 osoby. Specjalny pojazd do skanowania wyjechał na ulicę Gliwic. To nowoczesna metoda inwentaryzacji drzew znajdujących się przy drogach. Wspierana jest przez sztuczną inteligencję, co ma pozwolić na zebranie informacji o lokalizacji, wymiarach i kondycji każdego drzewa. Jak powiedziała Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, zebrane dane będą później analizowane przez systemy AI.
3: Co pomoże jeszcze lepiej planować zabiegi pielęgnacyjne, monitorować stan drzew oraz dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. To jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych obecnie w zarządzaniu zielenią miejską, dzięki któremu Gliwice zyskują dokładną wiedzę o swoim drzewostanie i mogą jeszcze skuteczniej troszczyć się o miejską zieleń.
0: Obecnie pojazd kursuje w dzielnicach Śródmieście, Sikornik, Wójtowa Wieś i Wojska Polskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od sierpnia e-rejestracja rozszerzyła się o kolejnych 8 specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem na pierwszą wizytę mogą zapisywać się do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarzy chorób zakaźnych. Wyjaśnia zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia Karolina Tondel.
4: Dla pacjenta oznacza to tyle, że kolejnych 8 specjalistów będzie dostępnych w tym systemie, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy pojawią się w systemie.
0: Centralna e-rejestracja funkcjonuje od 1 stycznia tego roku i obejmuje mamografię, test HPV-HR, który zastąpił klasyczną cytologię oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Centralna e-rejestracja umożliwia też zmianę lub odwołanie wizyty, a pacjenci otrzymują SMS lub e-mail z przypomnieniem terminu. Zapisać się można online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Cały czas można korzystać z rejestracji w przychodniach. Pogoda teraz, w nocy zachmurzenie duże i umiarkowane, przechodzące w małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
5: Pierwsza się zbliża, słuchacie Radio Z, jest niedziela i są wiadomości. Midalia Tomczak.
6: Kolejne ofiary pożarów w Grecji, zginęła załoga śmigłowca gaśniczego. Mniej owoców, drożej w sklepach, jest raport o niższych zbiorach. Po rehabilitacji wróciły na drzewa, w Poznaniu wiewiórki odzyskały wolność.
5: 21.
6: Tragiczne wiadomości z Grecji. W kolizji śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn. To Grek i Duńczyk. Załogę drugiego śmigłowca uratowano. Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Psata na zachód od Aten. Śmigłowce miały zderzyć się nisko nad ziemią. Jeden z nich spadł, a drugi zdołał odlecieć. To kolejne ofiary szalejącego w Grecji ognia. W środę zginęło 3 strażaków. Kolejne dramatyczne wiadomości z Ciechanowa na Mazowszu, w zaroślach na peryferiach miasta. Dziś wieczorem znaleziono ludzkie szczątki z fragmentami ubioru. Od wczoraj policja przeszukiwała teren po odnalezieniu fragmentu dłoni. Sprawę bada prokuratura. Zbiory owoców z drzew i krzewów będą w tym roku niższe o niemal 1/5, alarmuje Główny Urząd Statystyczny. To przełoży się na nasze portfele. Raport GUS-u przejrzał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
5: Mniej owoców i warzyw to droższe produkty w sklepach i na bazarkach. Według GUS-u na wielkość zbiorów negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, mało opadów, burze, grad oraz teraz fale ekstremalnych upałów. Co nie spadnie, często wręcz ugotuje się na drzewie czy krzewie, mówią plantatorzy z Lubelszczyzny.
7: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
5: Mało jest porzeczek, borówki, wiśni, czereśni, gorsze niż w ubiegłych latach były zbiory truskawki.
6: Na pewno nie pomoże kolejna fala upałów. Według prognoz zacznie się w połowie tygodnia. Z egzotycznych wakacji można przywieźć groźne zakażenie. Szczególnie uważać powinny osoby korzystające z soczewek kontaktowych. Bakterie mogą dostać się na soczewkę, a potem do oka, tłumaczy profesor Dariusz Dobrowolski z Klinicznego Oddziału Okulistyki w Sosnowcu.
8: Inna temperatura wody, inna flora. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I taki banalny błąd jak wejście właśnie soczewką kontaktową, jakieś mikrouszkodzenie przy jej zdejmowaniu czy zakładaniu nawet może się skończyć właśnie strasznie ciężko przebiegającym zakażeniem.
6: Przed każdym dotknięciem soczewek trzeba dokładnie umyć ręce. W Poznaniu kilkanaście wiewiórek zostało wypuszczonych na wolność. Zamieszkały w parku Cytadela, niektóre po tygodniach, a inne po miesiącach rehabilitacji. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak był świadkiem powrotu wiewiórek na łono natury. Adamie, jak to wyglądało?
9: Tuż po otwarciu transporterów szybko na trawę wybiegła tylko jedna wiewiórka. Reszcie ewidentnie brakowało śmiałości, dlatego pomogli im po raz kolejny pracownicy z fundacji Z Dzikiej Strony.
10: Część z nich to są maluchy, które gdzieś tam wypadły z gniazda. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody.
9: Mówiła Paulina Cudna z fundacji, która dodaje, że wiewiórki spokojnie dadzą sobie radę w miejskim parku.
10: Bez problemu. To są zwierzęta, które już nas unikają, już są dzikie i są całkowicie gotowe.
9: Jak przekonuje, nie powinny mieć też one problemu z dogadaniem się z innymi wiewiórkami mieszkającymi na Cytadeli. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Poznańska Cytadela to dom wielu wiewiórek. Część parku nazywana jest przez mieszkańców wiewiórkowym. Zdjęcia i wideo prosto z tego miejsca znajdziecie na radioz.pl, a w Radio Z już za chwilę wiadomości z dróg.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu we właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta. Zarówno policjanci, jak i osoby postronne mogą podjąć działania zmierzające do uratowania człowieka lub zwierzęcia, również poprzez wybicie szyby w pojeździe, jeżeli jest to jedyny sposób, aby zapobiec tragedii. Jest to stan wyższej konieczności.
0: Mundurowi przypominają także, aby wybierając się w podróż w dni z wysokimi temperaturami, nie zapomnieć o zapasie wody dla wszystkich pasażerów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najpiękniej zazielenione balkony w Katowicach zostaną nagrodzone. W mieście ruszył konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza prezydent Katowic Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda miasto.
3: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób upiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
0: Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, zwróci uwagę m.in. na pomysł, kompozycję czy ilość roślin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowanych zostało sześć inicjatyw o wartości od 700 tysięcy do 2,5 miliona złotych oraz 30, których realizacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się na przykład te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Na te i inne pomysły będzie można głosować od 1 września. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu, a na południu województwa, zwłaszcza w Beskidach, możliwe także burze. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Dochodzi 22, słuchacie Radia Z, jest niedziela, drugi dzień sierpnia, z nami Dalia Tomczak, czas na wiadomości.
5: Po ataku Ukraińca we Wrocławiu wiceprezes PiS uderza w rządzących. Będą zmiany w alertach, mamy komentarze polityków. Na koniec wiadomości sukces Polaka Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław.
4: 22.
5: Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu, został zatrzymany od razu po ataku. Wiadomość przekazuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. To jej odpowiedź na wpis wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka. Według niego państwo musi mieć skuteczne narzędzia, by chronić swoich obywateli. Rzeczniczka MSWiA dodaje, że cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani. Wczoraj 18-latek ciężko ranił 30-latkę. Atak potępił konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Politycy o zmianach w alertach przyznają, że są konieczne. SMS to za mało, nie ma jasnej procedury, kiedy je wysyłać, mówi były wojewoda łódzki i europoseł PiSu Tobiasz Boheński.
6: Chodzi o to, żeby wysłać SMS-a we właściwym momencie, we właściwej sprawie. I teraz widzimy jasno, po przypadku rakiety rozbiła się tuż obok Lublina, że system nie zadziałał.
7: Tak, po tym alarmie, po syrenie powinien być przyjść jednocześnie taki alarm RCB dotyczący tego, co się stało, tak żeby Polacy, którzy zostali ostrzeżeni alarmem, potem mogli spokojnie pójść spać.
5: Mówiła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Po tym, jak rosyjska rakieta spadła niedaleko Lublina, mieszkańcy regionu usłyszeli syreny alarmowe, ale nie dostali żadnego innego wyjaśnienia sytuacji. Kryzys w śląskiej onkologii dziecięcej trwa. Po miesiącu Ministerstwo Zdrowia w końcu spotkało się z rodzicami chorych dzieci. Jak wiecie z Radia Z, część lekarzy zerwała umowy po tym, jak z dwóch oddziałów, jednego z Katowic i drugiego z Zabrza, utworzono jedno Śląskie Centrum Onkologii Dziecięcej. Co dalej i jakie wnioski przyniosło spotkanie? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Spotkanie trwało godzinę. Rodzice przedstawili swoje obawy dyrektorowi Departamentu Lecznictwa. Usłyszeli, że resort zdrowia spotka się z władzami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nadzorującego centrum.
9: Rozmowę z panem rektorem, próbując przekonać go, że w jakiś sposób musi rozwiązać tą sprawę.
8: Mówi Monika Kalinik, jedna z mam. Rodzice chcą powrotu oddziału w Katowicach, gdzie ich dzieci dotąd były leczone i miały zapewnioną pełną opiekę. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Centrum zapewnia, że mimo braku części specjalistów, leczenie dzieci jest kontynuowane. Sztuczna inteligencja po nowemu. Od dziś w Unii Europejskiej obowiązują nowe zasady. Internauci muszą być wyraźnie informowani, że rozmawiają z AI i czytają treści przez nią wygenerowane. Oznaczane mają być także obrazy, nagrania audio i materiały wideo. Jakie podejście do sztucznej inteligencji w internecie mają warszawiacy? Sprawdził reporter Radia Z Piotr Gawroński.
10: Mam wrażenie, że im będzie się to dalej rozwijało, tym będę miała większy problem.
11: Jak jakaś informacja wydaje mi się podejrzana, to po prostu albo weryfikuję, albo nie przyjmuję do wiadomości.
12: Zdarzyło się pani nabrać troszeczkę?
11: Nie, myślę, że nie.
13: To po prostu podchodzi naturalnie. Jakby zwraca się uwagę na szczegóły, to po prostu widać.
14: Tylko czysta intuicja.
12: Tylko i wyłącznie.
14: Chyba, że wrzucam w czata i pytam się go, czy on to zrobił.
12: Są takie dwa filmiki. Który z nich jest prawdziwy, jak pani myśli?
15: Ten u góry.
12: U góry jest prawdziwy? Nie, jest AI akurat.
5: W Radiu Z mamy dla was tylko sprawdzone wiadomości. Także takie jest historyczny wyczyn Polaka. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie wpław. Pokonał ponad 160 kilometrów. Zajęło mu to około 55 godzin. Wypłynął w piątek ze Szwecji. Dziś wieczorem dotarł do Dziwnowa. Na plaży witały go tłumy kibiców. To jego piąta próba i pierwsza zakończona sukcesem. Dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu we właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwec z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta. Zarówno policjanci, jak i osoby postronne mogą podjąć działania zmierzające do uratowania człowieka lub zwierzęcia, również poprzez wybicie szyby w pojeździe, jeżeli jest to jedyny sposób, aby zapobiec tragedii. Jest to stan wyższej konieczności.
0: Mundurowi przypominają także, aby wybierając się w podróż w dni z wysokimi temperaturami, nie zapomnieć o zapasie wody dla wszystkich pasażerów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najpiękniej zazielenione balkony w Katowicach zostaną nagrodzone. W mieście ruszył konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza prezydent Katowic Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda miasto.
3: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób upiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
0: Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, zwróci uwagę m.in. na pomysł, kompozycję czy ilość roślin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowanych zostało sześć inicjatyw o wartości od 700 tysięcy do 2,5 miliona złotych oraz 30, których realizacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się na przykład te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Na te i inne pomysły będzie można głosować od 1 września. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu, a na południu województwa, zwłaszcza w Beskidach, możliwe także burze. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Jeszcze jest niedziela, 2 sierpnia, dochodzi 23, czas na ostatnie dziś wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak.
5: Tragiczny wypadek we Włoszech. W zderzeniu zginęło 6 osób, jest wielu rannych. Półmetek wakacji w Tatrach. Toprowcy mieli dużo pracy. Wiemy, ile mandatów wystawiono w strefie czystego transportu w Katowicach. Posłuchajcie.
4: 23.
5: 6 osób zginęło, a 27 zostało rannych. W wypadku drogowym w centralnych Włoszech zderzyły się tam autobus, 3 samochody osobowe i kamper. Do wypadku doszło na drodze krajowej między regionami Latium i Umbria. Policjanci zatrzymali podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Mężczyzna miał uciec z miejsca wypadku. Mikołaj W. wpadł 700 km dalej, mówi Kornelia Staniszewska z policji.
6: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach pełniący służbę w rejonie granicy zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
5: 31-latek trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia. Trwa śledztwo w sprawie interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę z maczetą, który najprawdopodobniej zabił własnego ojca. Ranny został także jeden z funkcjonariuszy. On i napastnik spędzili noc w szpitalu. Wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Napastnik to 20-letni mężczyzna. Policjanci, którzy przyjechali na interwencję domową, z nieznanego powodu zostali przez niego zaatakowani maczetą. Jeden z funkcjonariuszy został zraniony w rękę, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
8: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
7: Tuż przy bloku, w którym doszło do interwencji, policjanci znaleźli ciało 55-letniego mężczyzny, ojca 20-latka. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Trwa ustalanie okoliczności tragedii. Płoną greckie lasy, silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, opowiada Radio Z Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na wyspie.
9: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
5: Polskie MSZ ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone rejony Grecji. Doradza rejestrację w systemie Odyseusz i stosowanie się do alertów wydawanych przez lokalne służby. Ponad 200 akcji ratowniczych przeprowadzili toprowcy w Tatrach od początku wakacji. Na szlakach od kilku tygodni są tłumy turystów, ale nie wszyscy są odpowiednio przygotowani do chodzenia po wysokich górach. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Niestety turyści wciąż wybierają zbyt ambitne cele jak na swoje możliwości, stąd wiele wezwań do zasłabnięć, udarów, były nawet zatrzymania krążenia. Inny problem, na jaki zwraca uwagę ratownik Rafał Kubacki, to moda na sportowe buty.
11: My obserwujemy, że chodzi się po górach w butach biegowych, które mają zupełnie inną konstrukcję. To są miękkie buty z bardzo miękką podeszwą, która nie zawsze ma dobre tarcie. W związku z tym ta ilość urazów kończyn jest dość duża.
10: Ratownicy odradzają korzystanie z porad sztucznej inteligencji na szlaku. Na początku lipca ściągali ze ściany Świnicy dwóch Litwinów, którym ChatGPT polecił skrót ze szczytu do Doliny Pięciu Stawów. Przemek Taranek, Radio Z.
5: Tragicznie rozpoczął się w Tatrach sierpień. Wczoraj doszło do 3 śmiertelnych wypadków, w tym 2 po polskiej stronie góry. 400 dzików zostanie odstrzelonych w powiecie otwockim pod Warszawą. Część mieszkańców protestuje. Ich zdaniem użycie broni w pobliżu domów zagraża bezpieczeństwu. Dialogu z mieszkańcami jednak nie będzie. Przepisy w żółtej strefie ASF wykluczają odłów czy relokację dzików, mówi Tomasz Laskus, starosta otwocki.
12: Tak by ta populacja się rozrosła, że po prostu zagraża bezpieczeństwu i normalnemu życiu mieszkańców naszego powiatu.
13: Model odstrzału za tuszę, tak?
12: Tak, to jest model, który zaproponowałem, który wynika z tego, żeby ominąć klincz prawny, jaki mamy w związku z finansowaniem tych działań. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła tę uchwałę, twierdząc, że nie można na tego typu działania, jak redukcja dzików, przeznaczyć środków.
5: Myśliwi mają prowadzić odstrzały w godzinach nocnych i pod kontrolą policji. Bez mandatów w strefie czystego transportu w Katowicach. Strefa obowiązuje od miesiąca. Jest niewielka, obejmuje tylko ścisłe centrum. Czy coś zmieniła? Sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
14: Strefa na razie niewiele zmieniła, bo w praktyce obejmuje tylko 2 krótkie odcinki ulic, po których rzeczywiście jeżdżą samochody, a ruch nadal jest tam spory. Kierowcy dostają mandaty, ale głównie za złe parkowanie, a nie za złamanie zasad strefy.
15: W ramach naszych uprawnień kontrolujemy, cały czas działamy.
14: Mówi Małgorzata Dołbecka z Katowickiej Straży Miejskiej. Ale też nie jest tak, że strażnicy stoją na ulicach i sprawdzają każdy samochód wjeżdżający do strefy. Kontrole odbywają się przy okazji innych interwencji. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Do katowickiej strefy bez żadnych ograniczeń mogą wjeżdżać samochody mieszkańców miasta i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Kolejne wiadomości w Radio Z za godzinę. Zaprasza Krzysztof Białkowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu we właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta. Zarówno policjanci, jak i osoby postronne mogą podjąć działania zmierzające do uratowania człowieka lub zwierzęcia, również poprzez wybicie szyby w pojeździe, jeżeli jest to jedyny sposób, aby zapobiec tragedii. Jest to stan wyższej konieczności.
0: Mundurowi przypominają także, aby wybierając się w podróż w dni z wysokimi temperaturami, nie zapomnieć o zapasie wody dla wszystkich pasażerów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Najpiękniej zazielenione balkony w Katowicach zostaną nagrodzone. W mieście ruszył konkurs, który ma zachęcić mieszkańców do wspólnego zadbania o zieleń w mieście. Jak zaznacza prezydent Katowic Jarosław Makowski, chodzi o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na to, jak wygląda miasto.
3: Chcemy w ten sposób sprawić, że ta przestrzeń między blokami, między budynkami, między kamienicami może być jeszcze bardziej zielona. W ten sposób zwiększamy ją poprzez promowanie tych zielonych balkonów.
0: Najpiękniej zazielenione balkony można zgłaszać do końca sierpnia. Komisja, która będzie je oceniała, zwróci uwagę m.in. na pomysł, kompozycję czy ilość roślin. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do głosowania zakwalifikowanych zostało sześć inicjatyw o wartości od 700 tysięcy do 2,5 miliona złotych oraz 30, których realizacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się na przykład te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów czy renowacji zabytkowego ogrodzenia. Są też projekty o charakterze społecznym, przygotowane z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Na te i inne pomysły będzie można głosować od 1 września. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami rozpogodzenia. Początkowo przelotne opady deszczu, a na południu województwa, zwłaszcza w Beskidach, możliwe także burze. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
5: Ja się zakochiwałam w seminarium, zakochiwałam się w drogą ksiądz. Zakochałam też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałam, że już chcę odejść.
4: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier, a chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie. Z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Pęska.
7: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów. To Krzysztof Hetman z PSL-u.
8: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
7: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
9: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i nie informowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
7: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbija szpilę PiS-owi.
10: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
7: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
11: To jest jakby bezcenne doświadczenie zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
6: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maziar oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maziar poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Pakszu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maziar powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa Resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK Zespół Reagowania na Incydenty w Sieci, wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie zyskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Trener koni pokazowych z Janowa Mateusz Tokarski nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
13: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
12: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
14: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
12: Jaką stawkę osiągnie, tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości.
6: Prognozę pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowe, czasami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Minęła 22. Przestępcy mają nową metodę oszustw. Przejmują konta WhatsApp. W Katowicach ruszył konkurs na najpiękniejszy balkon. Bytomianie złożyli kilkadziesiąt projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu, ostrzega rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padło m.in. konto wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT Polska wyjaśnia, że przestępcy po przejęciu konta wysyłają do kontaktu we właściciela wiadomości z informacją o rzekomym konkursie i prośbą o oddanie głosu. Warunkiem udziału w głosowaniu ma być weryfikacja za pomocą konta WhatsApp. CERT Polska zaleca, aby osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Jutro kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwie śląskim termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Policjanci apelują, aby nawet na chwilę nie zostawiać nikogo w samochodzie. To może skończyć się tragedią, powiedziała Radiu Katowice nadkomisarz Marzena Szwec z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia liczy się każda minuta.